0: Radio Impuls.
1: Czwartek, 28 dzień maja. Jest szósta, przed nami poranne wiadomości.
2: Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości aresztowali dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o wywołanie bezpodstawnych wezwań służb do lokali związanych ze środowiskiem prawicy. Obaj usłyszeli zarzuty. O szczegółach teraz Krzysztof Zasada.
3: Podejrzani działali w nieformalnej grupie, która powstała na jednej z platform internetowych. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, ta grupa miała hierarchię. Skupiała się na wywoływaniu fałszywych alarmów, stalkingu czy nielegalnym zbieraniu informacji. Jednym z motywów mogło być zdobywanie uznania innych członków grupy. Natomiast prokurator Karolina Staros zastrzega, że pod uwagę brane jest wciąż wiele scenariuszy.
4: Badamy wszystkie możliwości i wszystkie okoliczności. Wszystkie wątki wpływów, zależności są badane.
3: Także działanie na zlecenie obcych służb. Zatrzymane osoby mają mieć na koncie kilka i kilkanaście fałszywych alarmów. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, drugi przyznał się częściowo. Grozi im 15 lat więzienia.
2: Co najmniej 36 osób zmarło z powodu fali upałów w Hiszpanii. Te informacje podaje hiszpańska telewizja La Sexta, powołując się na dane służb medycznych. Najwięcej ofiar odnotowano w północnych regionach kraju, m.in. w kraju Basków, Asturii, Galicji i Kantabrii. W samym kraju Basków temperatura sięgała 39 stopni. Szpitale przyjmują coraz więcej osób z omdleniami i problemami zdrowotnymi związanymi z upałem. Ostatnią potwierdzoną ofiarą jest 80-letni mężczyzna z Alawy. Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Madziar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboża. Jakie zadania ma komisja?
5: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
2: Te fakty zebrała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Ależ rześki poranek, panie i panowie, wyniki jednocyfrowe. Dawno tego nie mieliśmy, no i tak ma być przez kilka kolejnych dni. Taką dziwną anomalię mamy, bo w tej chwili najcieplej w Polsce jest w Świnoujściu 13,5 stopnia, ale uwaga, najzimniej w Resku nieco ponad 3 stopnie i to w tym samym województwie obie te miejscowości. Generalnie w pasie nadmorskim dzisiaj cieplej, trochę zazdrościmy, ale u nas też w ciągu dnia powinno być troszeczkę lepiej. I wprawdzie 20 to chyba nie zobaczymy. No, jeśli zbliżymy się do tej granicy, to będzie naprawdę dobrze. Uwaga, na Lubelszczyźnie i generalnie na wschodniej ścianie Polski dzisiaj mogą pojawić się opady deszczu. Ciśnienie dość wysokie, biometr na razie całkiem w porządku.
6: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 27 maja w Radiu Impuls. Uwaga kierowcy i piesi poruszający się po osiedlu Stawy w Dęblinie. Trwają tam prace związane z budową nowej sieci wodociągowej. Są prowadzone metodą przewiertów sterowanych, co ma ograniczyć ingerencję w drogi i zieleń, jednak w rejonie robót mogą pojawiać się czasowe utrudnienia w ruchu. Inwestycja podjęta przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ma poprawić jakości wody i zwiększyć niezawodności całego systemu. Obecnie trwa budowa głównej magistrali, a od 16 czerwca rozpoczną się kolejne etapy. Przełączenia oraz wymiana przyłączy do budynków mieszkalnych. Małe sarny, zajączki czy młode dziki często wyglądają na porzucone, ale to tylko pozory. Leśnicy i przyrodnicy apelują, by nie zabierać ich z naturalnego środowiska, bo taka interwencja może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. O zasadach postępowania z dzikimi zwierzętami mówi Michał Karpiński z Nadleśnictwa Lubartów.
0: Widzisz w trawie małą sarenkę, jest sama, szczupła, patrzy na ciebie wielkimi oczami, myślisz, biedactwo, porzucone. To błąd, który może kosztować ją życie. W rzeczywistości mama sarny zostawia młode nawet do 12 godzin, by nie przyciągać drapieżników. Wraca tylko na karmienie. Jeśli sarenka ma cętki i nie jest ranna, zostaw ją. Ona ma dom, ma matkę i właśnie przeżywa swój najgorszy koszmar – porwanie przez człowieka.
6: Specjaliści przypominają także, że podczas leśnych spacerów szczególnie ważne jest pilnowanie psów. Nawet krótka pogoń za młodym zwierzęciem może zakończyć się dla niego tragicznie. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się osobną miejscowością? O tym zdecydują mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny podczas trwających właśnie konsultacji społecznych dotyczących zmian granic administracyjnych. Swoją opinię mogą wyrazić pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości, m.in. Mięćmierza, Wylągów, Dąbrówki, Cholewianki, Gór Okala i Jeziorszczyzny. Ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej magistratu. Uczestnicy konsultacji mają do wyboru 3 odpowiedzi. Jestem za, jestem przeciw lub nie mam zdania. Konsultacje społeczne potrwają do 15 czerwca. Już 3 lipca rusza kolejna edycja projektu Wakacje z WOT. O korzyściach płynących ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy Lubelskiej Brygady.
7: W trakcie służby żołnierze zdobywają kompetencje i uprawnienia cenione także w środowisku cywilnym. Między innymi z zakresu pierwszej pomocy, pracy zespołowej, reagowania kryzysowego oraz obsługi specjalistycznego sprzętu. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymają ponad 7000 zł uposażenia i świadczeń. A realizując dalszą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej, żołnierze otrzymują co najmniej 968 zł miesięcznie za gotowość bojową oraz obowiązkowe dwudniowe szkolenie rotacyjne odbywające się jeden weekend w miesiącu.
6: Osoby zainteresowane służbą powinny zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tam rozpoczyna się proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. badania lekarskie i psychologiczne. Nowe środki trafią do Puławskiego Ośrodka Kultury w Dom Chemika. Instytucja otrzymała dofinansowanie z 2 programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część pieniędzy z programu Etnopolska 2026 zostanie przeznaczona na zakup strojów ludowych dla chóru zespołu pieśni i tańca Powiśle. Wsparcie obejmie także wykonanie tradycyjnych zapasek przez lokalnych twórców ludowych. Drugie dofinansowanie pozwoli na stworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury Świetlik. W nowej przestrzeni znajdzie się m.in. sprzęt do wirtualnej rzeczywistości oraz nowoczesne narzędzia edukacyjne. Teraz dobra wiadomość dla pasażerów i turystów podróżujących po Lubelszczyźnie. Polregio zapowiada więcej połączeń kolejowych w regionie, szczególnie na czas wakacji. Przewoźnik uruchamia obecnie średnio około 94 pociągi dziennie, zapewniając mieszkańcom dojazd m.in. do Lublina, Chełma, Zamościa, Dęblina czy Puław. Od końca czerwca oferta zostanie dodatkowo rozszerzona o sezonowe połączenia do popularnych miejsc wypoczynku. Więcej pociągów pojedzie m.in. do Bełżca, Jarosławia, Rzeszowa, Zamościa i Włodawy. Pojawią się także dodatkowe kursy w okolice Jeziora Białego z dogodnymi przesiadkami dla podróżnych z Lublina i Chełma. Polregio podkreśla również poprawę punktualności pociągów po trudnym okresie zimowym. Obecnie aż 95% składów dociera do stacji na czas. Tymczasem w Rykach trwa rekrutacja uzupełniająca w sprawie wynajmu mieszkań w nowych blokach przy ulicy Granicznej. To inwestycja, którą realizuje spółka SIM Lubelskie, mówi jej prezes Mariusz Wilk.
8: Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w tym oczywiście SIM Lubelskie, to program budownictwa społecznego, którego celem jest tworzenie dostępnych mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale jednocześnie są w stanie opłacać czynsz. To rozwiązanie pomiędzy rynkiem komercyjnym a mieszkaniami komunalnymi dające stabilność, bezpieczeństwo i możliwość dojścia do własności w przyszłości.
6: Nabór uzupełniający potrwa do tego piątku, a o tym, kto wynajmie mieszkanie od gminy, zdecydują punkty przyznane podczas oceny zgłoszeń. Jeśli ich ilość będzie taka sama, zdecyduje kolejność złożenia dokumentów do Ryckiego Ratusza. Dodajmy, że bloki przy ulicy Granicznej w Rykach mają być oddane do użytku w 2028 roku. W Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym można oglądać wyjątkowy wczesnośredniowieczny naszyjnik, który znalazł się wśród 100 najciekawszych zabytków archeologicznych w Polsce według magazynu Archeologia Żywa. O historii tego unikatowego eksponatu opowiada reporterka Weronika Szydłowska.
9: To niewielki zabytek, ale z bardzo bogatą historią. Naszyjnik odkryto podczas badań archeologicznych na terenie dawnego grodziska w Kłodnicy w gminie Wilków. Składa się z kilkudziesięciu szklanych paciorków oraz dwóch srebrnych monet wzorowanych na dirhemach z pierwszej połowy X wieku. Archeolodzy podkreślają, że znalezisko pokazuje, jak rozległe były kontakty handlowe dawnych Słowian. Monety pochodzące z rejonu Bułgarii Nadwołżańskiej świadczą o wymianie handlowej prowadzonej ponad 1000 lat temu. Co ważne, naszyjnik zachował się w bardzo dobrym stanie i pozwala dziś podziwiać kunszt średniowiecznych rzemieślników.
6: Zabytek będzie dostępny dla zwiedzających w muzeum przy Kazimierskim Rynku do końca bieżącego roku. Puławscy rowerzyści szykują się do wyjątkowej nocnej przejażdżki ulicami miasta. Wydarzenie organizowane jest w ramach przygotowań do rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Mówi koordynator rowerowej stolicy Polski w Puławach Marcin Kowal.
10: 1 czerwca o północy rozpoczyna się kolejny rok z rywalizacją o puchar rowerowej stolicy Polski. Powoli szykujemy się do tego wydarzenia całomiesięcznego. Przygotowaliśmy jak zwykle szereg imprez, szereg rajdów, imprez rowerowych. I tak 31 maja spotykamy się o godzinie 23.55 na nocnym przejeździe rowerzystów. Dla wszystkich chętnych przypominamy tutaj o oświetleniu rowerowym sprawnym. Oficjalnie rozpoczniemy rywalizację 1 czerwca o godzinie 17. Na placu Chopina przejedziemy większą grupą. Wiele mieszkańców przyjedzie na rozpoczęcie rywalizacji. Także zapraszamy całe rodziny, dzieci, przyjaciół, znajomych. Bierzcie rowery. Przypominam również o kaskach dla bezpieczeństwa. Także trasa rajdu będzie wynosiła około 10 kilometrów, także nie jest za dużo. Rozpoczynamy na placu Chopina i wracamy również na plac Chopina. Także serdecznie zapraszamy 1 czerwca o godzinie 17.
6: A kiedy odbędą się kolejne rajdy?
10: Kolejny rajd to 7 czerwca, zaplanowany przez powiat puławski. Jest to rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany corocznie przez właśnie Starostwo Powiatowe w Puławach. Kolejny rajd 14 czerwca, rajd rowerowy Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach. Pojedziemy na bardzo fajny, popularny rajd do Karczmisk, tam kolejką wąskotorową na ognisko i z powrotem również wrócimy tutaj przy Wiśle do Puław. 20 czerwca, tak jak w ubiegłym roku, troszeczkę później w tym roku, bo 20 czerwca, w tamtym roku było wcześniej, rodzinny rajd rowerowy przygotowany przez galerię, która jest również jednym sponsorem z jednej nagrody roweru, tak jak w ubiegłym roku. Ten rajd zacznie się, rozpocznie o godzinie 16.30. Będzie miasteczko przygotowane pod galerią. Zapraszamy również tutaj na coroczne święto rowerzystów. 27 czerwca zaplanowaliśmy rajd przyjaźni do Kocka. Również z

0: spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
1: Akcja jest otwarta dla wszystkich chętnych, zarówno doświadczonych rowerzystów, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jednośladem.
0: O wszystkich rajdach, wszystkich wydarzeniach dokładnie będziemy informować w zapowiedziach. Obserwujcie stronę oficjalną Puławy Rowerowa Stolica Polski, stronę Puławy Aktywni, stronę Mosir Puławy, również Puławska Grupa Rowerowa często informuje o tych właśnie przejazdach. Kręcimy, walczymy po raz drugi o zwycięstwo w corocznej rywalizacji, tak jak w ubiegłym roku udało nam się wygrać. Mamy nadzieję, że również i w tym roku nam się uda. Przygotujcie rowery, zainstalujcie aplikację. Jeszcze jest kilka dni do oficjalnego startu. Można przetestować aplikację. No i cóż, 1 czerwca rozpoczynamy. Zapraszamy serdecznie.
1: Aby dołączyć do zabawy, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i wybrać Puławy jako miasto, dla którego zbierane będą kilometry.
2: Po części informacyjnej pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Czwartek, 28 dzień maja. No to gramy. Marek Moc, zapraszam.

Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, tak jest, bo dziś czwartek, czwarteczek, czwartunio. Po południu już będziemy wypatrywali gdzieś na horyzoncie weekendu. 28 dzień maja to 148 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 24 minuty po godzinie czwartej. Zacznie zachodzić 18 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. Jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy Światowy Dzień Raka Krwi, Światowy Dzień Hamburgera, Dzień Higieny podczas miesiączki, Dzień Amnesty International. A swoje imieniny świętują Augustyn, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.

0: Reklama.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie.
3: Pogodny poranek w Puławach. W ciągu dnia okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale raczej umiarkowane to zjawisko będzie. Nad ranem mieliśmy 7 stopni, a w ciągu dnia do stopni 18 zapowiadają fachowcy od Aury. Spokojnie, od jutra już 20 ma powrócić na liczniki. Mówimy oczywiście o najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj znowu dość silny wiatr będzie nam trochę dokuczał.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie u nas po kilku bardzo ciepłych dniach. Dzisiaj zrobiło się trochę chłodniej, no i na razie nie będzie u nas tak gorąco jak choćby w Paryżu. Przypomnę, wczoraj 32 stopnie Celsjusza w cieniu. Narzekają tenisiści i tenisistki na te temperatury, ale Iga Świątek mówi, że na początku też było przecież bardzo gorąco. My gorąco będziemy kibicowali. No właśnie, dylemat będą mieli niektórzy kibice, bowiem jutro polsko-polski mecz, czyli Iga Świątek i Magdalena Linet. No i cóż, serduszko będzie troszeczkę rozdarte. Ech, najważniejsze, żeby było dobre widowisko. Dobrego widowiska wam życzymy, a muzycznie będzie ślicznie. Już za kilka chwil pięknie wam zagramy. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie. Za tydzień o tej porze to już będziemy świętowali. No i się niektórzy zastanawiają, jakąż to aurę szykuje nam niebo. No tego jeszcze nie wiemy, nie wybiegamy tak daleko w przyszłość. A jaka jest rzeczywistość wokół nas? O tym nasi dziennikarze punktualnie o godzinie 7 w naszych wiadomościach.
1: Reklama.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach czwartek, 28 dzień maja. Na zegarach 7 zapraszamy Was na wiadomości.
9: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Uwaga kierowcy i osoby planujące wizytę w Dęblinie. Remont na drodze krajowej numer 48 utrudnia dotarcie do miasta i jego atrakcji. Od strony trasy ekspresowej S17 obowiązuje ruch wahadłowy, dlatego warto zaplanować podróż z zapasem czasu albo skorzystać z objazdu przez węzeł Ryki Południe. Problemy z przejazdem pojawiają się również od strony Warszawy i Kozienic. W rejonie stacji paliw i cmentarza komunalnego część drogi została wyłączona z ruchu. Kierowcom zaleca się korzystanie z obwodnicy Dęblina i sprawdzanie bieżącej sytuacji w nawigacji. Natomiast mieszkańcom gminy Wąwolnica radzimy zrobić zapasy wody, bo już za godzinę rozpocznie się przerwa w dostawie kranówki dla 3 miejscowości. Chodzi o Bartłomiejowice, Marczeki i Rąblów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy przeprasza za utrudnienia i dodaje, że po godzinie 13 sytuacja powinna wrócić do normy. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Dziś na terenie województwa lubelskiego rozpoczyna się dodatkowa akcja szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty będą zrzucane z samolotów i wykładane ręcznie do tej niedzieli na wszystkich obszarach niezabudowanych. Szczepionki mają formę brązowo-zielonych przynęt z umieszczonym wewnątrz płynnym preparatem. Weterynarze apelują, żeby ich nie dotykać i nie przenosić. Jeśli dzikie zwierzę wyczuje zapach człowieka, nie podejmie szczepionki i akcja będzie nieskuteczna. Poza tym trzeba pamiętać, że preparaty nie są bezpieczne dla zwierząt domowych. Mogą u nich powodować dolegliwości żołądkowe. Przez najbliższe 2 tygodnie właściciele psów i kotów powinni unikać wypuszczania swoich pupili bez nadzoru. a młodzi mieszkańcy naszego regionu wezmą dziś udział w Dniu Sportu, jaki organizuje Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie. O konkretach mówi dyrektor placówki Katarzyna Józefacka.
10: Areną naszych działań w trakcie Dnia Sportu są przede wszystkim trawiaste, zielone, przyszkolne boiska, a więc i dosłownie w zielone gramy. A że zbliża się upragniony koniec roku szkolnego, chcemy w ten sposób wesprzeć wysiłek naszych gości i uczniów przed czerwcową klasyfikacją i pokazać, że zależy nam wszystkim na wynikach nauczania.
9: Hasło imprezy ma również nawiązywać do wartości, które szkoła chce przekazywać uczniom.
10: Podkreślamy również postawę walki o swoją przyszłość, marzenia czy lepsze jutro. Przecież odnosi się to hasło do optymizmu i wiary w powodzenie podejmowanych działań, a nawiązuje do tego chociażby słynny utwór Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone gramy”. To kolor nadziei, symbol osób wytrwałych i konsekwentnych.
9: W wydarzeniu wezmą udział uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół podstawowych, między innymi z Nałęczowa, Wąwolnicy, Wojciechowa i Poniatowej. Początek o godzinie 11, a na zakończenie zaplanowano wspólne ognisko. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat.
11: 3 godziny temu strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego zakończyli pracę w wielkopolskich obornikach. Nie stwierdzili zagrożenia dla środowiska.
12: Wczoraj na terenie tamtejszej ocynkowni wybuchł pożar. Spłonęła hala o powierzchni blisko 5000 metrów kwadratowych.
11: Czarny, gęsty dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów.
13: Trzeba pamiętać, że we wnętrzu hali do produkcji były wykorzystywane kwasy, między innymi kwas solny, jakieś ilości kwasu siarkowego. Zbiorniki się częściowo rozstrzelniły.
11: Opisywał aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W kulminacyjnym momencie z ogniem w obornikach walczyło około 60 zastępów straży, czyli prawie 250 strażaków.
12: A wstępnie straty oszacowano na blisko 50 milionów złotych.
11: Po raz pierwszy w historii przed nami polski mecz na wielkoszlemowym French Open. Do trzeciej rundy turnieju awansowały Iga Świątek i Magda Linet.
12: Jutro zagrają przeciwko sobie, o czym w porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
14: Dzień dobry. Iga pewnie poradziła sobie wczoraj z utalentowaną Czeszką Sarą Bejlek i zawisło nad nią widmo pojedynku ze swoją tenisową nemezis, Jeleną Ostapienko, z którą przegrała wszystkie 6 spotkań. Ten scenariusz w świetnym stylu zablokowała jednak Magda Linet, w 2 godziny pokonując Łotyszkę i jak potem przyznała w Eurosporcie, mogła szykować się na pojedynek z Igą.
15: Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam w piątek na mój mecz z Igą. Przede wszystkim mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis i zapraszam wszystkich.
14: 2 razy nie trzeba namawiać, szczególnie, że jak mówiliście, spotkania 2 Polek w turnieju Rolanda Garrosa w historii jeszcze nie było. Emocje także dziś o awans do 3. rundy zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
11: Około 13:00 Hurkacz z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a godzinę później Maja Chwalińska z Belgijką Alice Mertens.
12: Teraz jeszcze finał Ligi Konferencji w niemieckim Lipsku.
11: Brytyjskie Crystal Palace pokonało hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Przeżywają swój najlepszy czas w historii. W ubiegłym roku zdobyty Puchar i Superpuchar Anglii oraz debiut w rozgrywkach pod egidą UEFA, nie licząc Pucharu Intertoto z roku 98. No i teraz triumf w Lidze Konferencji.
0: Pogodny poranek w Puławach. W ciągu dnia okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale raczej umiarkowane to zjawisko będzie. Nad ranem mieliśmy 7 stopni, a w ciągu dnia do stopni 18 zapowiadają fachowcy od Aury. Spokojnie, od jutra już 20 ma powrócić na liczniki. Mówimy oczywiście o najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj znowu dość silny wiatr będzie nam trochę dokuczał.
16: Czwartkowy poranek. Weekend coraz bliżej.
0: A my zapraszamy już na wspólny poranek.
16: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
16: Dzień dobry.
1: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla ciebie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: ktoś w końcu tego wysłucha. Uważaj tylko, żeby nie zamienić pewności siebie w mały teatr jednego aktora.
1: Panna, porządek w głowie przyjdzie szybciej niż porządek na biurku, więc zacznij od planów, nie od sprzątania. Ktoś może dziś docenić twoją dokładność bardziej niż się spodziewasz.
0: I jeszcze strzelec, ty masz dziś w sobie energię do działania, ale los może podrzucić małą zmianę planów. Potraktuj to jak przygodę, a nie przeszkodę. Wyjdzie ci na plus. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek z Radiem Impuls.
1: W Lublinie nadchodzi wyjątkowy weekend dla najmłodszych, taki, w którym książki nie stoją na półkach, tylko tak jakby ożywają.
0: Bo już w sobotę, 30 maja, startuje festiwal Alfabet. Jednym z jego punktów będzie teatralna kryjówka przygotowana przez Teatr Hansa Christiana Andersena w Lublinie i Charkowski Teatr Lalek.
1: To trochę brzmi jak miejsce, gdzie można zgubić się jak w bajce i nawet nie chcieć wracać. Będą czytania literatury dziecięcej, będą warsztaty artystyczne prowadzone przez aktorów.
0: A w niedzielę dołączą artyści z Ukrainy, a wszystkie zajęcia będą tłumaczone.
1: A więc literatura, która nie zna granic ani wiekowych, ani językowych. Szczegóły dostępne są na stronach teatrów.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie dzisiaj sporo pogodnego nieba. Po południu okresami może wzrastać zachmurzenie, ale to będzie zachmurzenie umiarkowane. Piątek na początku dnia ma być pełen słońca. Po południu również sporo chmur. W sobotę pięknie, słonecznie. W niedzielę znów przybywać będzie chmur. A opady? No te spodziewane są dopiero w poniedziałek. Dzisiaj dość ciepło, choć nie upalnie. 18 stopni. Jutro 20, 23 stopnie mają pojawić się w sobotę.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Teraz mamy historię o pewnej mieszkance Katowic, która przyszła na komisariat sprawdzić, czy jest trzeźwa i czy może wsiąść za kierownicę.
0: No, bardzo rozsądnie to brzmi.
1: No, tyle, że szybka kontrola alkomatem dała jasny wynik. Była po użyciu alkoholu, no, poniżej. No, jednak tak.
0: No właśnie, po to przyszła, żeby się upewnić, czy może prowadzić.
1: No i tu historia robi taki mały skręt, Marek, bo jak się okazało, to ona na ten komisariat przyjechała własnym samochodem. Monitoring tylko to potwierdził. To nie był spacer zdrowotny. Nie, nie, nie. No, sprawa teraz trafi do sądu z możliwą grzywną i zakazem prowadzenia.
0: Czyli miała być szybka konsultacja, czy mogę jechać, a wyszła odpowiedź: nie, nie możesz. I długo jeszcze nie pojedziesz.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz.

0: 28 dzień maja w kalendarzu, to czwartek, otwieramy kalendarz raz jeszcze. Jeśli chodzi o mądrości ludowe, to pod dzisiejszą datą mamy takie przysłowie.
1: Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. No to potwierdzam dzisiaj.
0: A jeśli chodzi o inspirującą myśl dnia?
1: Pozytywne myśli pozwalają robić wszystko lepiej niż negatywne.
0: I warto o tym pamiętać. Zapraszamy na wiadomości, te za chwilę.
2: Reklama.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, a przed nami kolejne czwartkowe poranne wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Na początku tego wydania przypominamy rolnikom, że trwa przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód, jakie wyrządziły w gospodarstwach wiosenne przymrozki. Wzory formularzy i szczegółowe informacje znajdziecie w swoim urzędzie gminy. Samorządy wyznaczyły różne terminy przyjmowania dokumentów, dlatego warto to dokładnie sprawdzić. Pamiętajcie też, że jeśli gospodarstwo leży na granicy dwóch gmin, trzeba zgłosić się do dwóch urzędów. I już dziś w Puławach przyjdzie czas na powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystości odbędą się na placu Chopina tuż po mszy świętej, jaka zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej o godzinie 10. Doroczna okazja będzie połączona ze świętowaniem jubileuszu stulecia oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Puławach. W trakcie dzisiejszych uroczystości oddziałowi zostanie nadany jego sztab. Mieszkańcy gminy Kozienice mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego dla całej gminy. To dokument, który wyznaczy kierunki zagospodarowania przestrzennego na najbliższe lata. Konsultacje ruszą jutro i potrwają do 29 czerwca. W tym czasie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu. Dodatkowo 18 czerwca w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie z prezentacją planu oraz dyżur projektanta. Szczegóły i formularze dostępne są w kozienickim ratuszu i na jego stronie internetowej. A już dziś wieczorem w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika odbędzie się wernisaż wystawy Adama Skóry pod tytułem Płynę. Spotkanie będzie okazją do poznania najnowszych prac artysty i rozmowy o jego twórczości, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
9: Serdecznie zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy malarstwa Adama Skóry zatytułowanej Płynie, który odbędzie się 28 maja o godzinie 18. Adam Skóra urodził się w Puławach, obecnie pracuje jako profesor uczelni w Katedrze Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuk Pięknych UMCS-u, a wystawa zatytułowana Płynie to prace, które koncentrują się wokół problemu czasu, jego odczuwania, przemijania i wpływu na ludzką egzystencję.
0: Organizatorzy zapowiadają wyjątkową wystawę pełną emocji, refleksji i malarskich inspiracji. Na razie to wszystko z regionu. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z doniesieniami z kraju i ze świata.
10: Czy brukselski absurd uderzy w polskie fabryki?
11: Sześć państw, w tym Polska, alarmuje, że plany Komisji Europejskiej drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji CO2 doprowadzą do bankructwa cementownie, huty i zakłady chemiczne, bo Bruksela wyznaczyła limity, których technologicznie nie da się spełnić.
10: Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, o jakie limity chodzi?
12: Chodzi o wskaźniki, na podstawie których Bruksela wyliczy, ile darmowych pozwoleń na emisję CO2 dostanie dana fabryka do 2030 roku. Komisja Europejska proponuje drastyczne cięcia darmowych limitów i chce je ustalać na podstawie 10% najbardziej ekologicznych zakładów przemysłowych w Unii. Problem w tym, że dla większości hut, cementowni czy zakładów ceramicznych te normy są fizycznie nie do osiągnięcia. Po prostu nie istnieją jeszcze na świecie technologie dostępne i opłacalne, które pozwoliłyby produkować chemię czy stal bez spalania paliw kopalnych. Bruksela żąda więc rzeczy fizycznie niemożliwych, a za brak ich realizacji zamierza karać.
10: Teraz historia, w którą trudno uwierzyć.
11: Mężczyzna, który pijany opuścił klub w centrum Warszawy, porwany, potem wożony samochodem po mieście i siłą nakłaniany do dokonania przelewu na konto porywacza.
10: Ten ostatecznie okradł porwanego, a potem wyrzucił z samochodu w sąsiedniej dzielnicy.
11: 41-latka mieszkającego w okolicach Wyszkowa zatrzymali śródmiejscy policjanci. Teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, po kolei, co wydarzyło się w nocy przed klubem na Mazowieckiej?
13: 41-latek zwabił do swego samochodu nietrzeźwego mężczyznę, który szukał taksówki. Wożąc go po mieście, szarpiąc i bijąc, zmuszał do dokonania przelewów i podania kodów do transakcji. Zabrał też poszkodowanemu telefon i podając się za niego, pisał do jego żony, by przelała mu kilka tysięcy złotych, bo zadłużył się w kasynie. Ostatecznie napastnik ukradł swej ofierze telefon i zegarek, a następnie wysadził z samochodu na Mokotowie. Śródmiejscy policjanci namierzyli podejrzanego w powiecie wyszkowskim. Gdy weszli do niego do domu, próbował się skryć pod dziecięcym łóżeczkiem. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty za rozbój, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu 15 lat więzienia.
1: Na Lubelszczyźnie dzisiaj sporo pogodnego nieba. Po południu okresami może wzrastać zachmurzenie, ale to będzie zachmurzenie umiarkowane. Piątek na początku dnia ma być pełen słońca. Po południu również sporo chmur. W sobotę pięknie, słonecznie. W niedzielę znów przybywać będzie chmur. A opady? No te spodziewane są dopiero w poniedziałek. Dzisiaj dość ciepło, choć nieupalnie. 18 stopni. Jutro 20, 23 stopnie mają pojawić się w sobotę.
0: To czwartkowy poranek, a w tej godzinie kulinarne ciekawostki i
1: nocne rozterki, które wcale nie dotyczą tylko ludzi.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: to czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, to może dziś na śniadanie hamburger? Dziś Światowy Dzień Hamburgera, czyli oficjalny dzień jednej z największych miłości ludzkości.
0: A wszystko zaczęło się od niemieckiego steku hamburskiego. Potem Amerykanie wpadli na pomysł, wrzućmy mięso między bułki i jedzmy w biegu.
1: I tak narodził się burger, a dziś Amerykanie zjadają ich około, no tak prawie 50 miliardów rocznie.
0: A skoro o burgerach mowa, najdroższy na świecie kosztuje 5000 euro.
1: I uwaga, w środku wołowina, której ja nazwy wymówić nie umiem, ale Marek potrafi.
0: No wagyu, tak, bo to japońska wołowinka. Najlepsza na świecie.
1: Sprawdzałeś, tak?
0: No, ale nie jadłem.
1: Dobra, jest jeszcze kawior i białe trufle.
0: A całość owinięta oczywiście płatkami złota, czyli

0: nasze czwartkowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Mamy czasem tak, że w ciągu dnia nic nam się nie składa, brak siły, witalności, a na pytanie dlaczego odpowiadamy, jeszcze źle spałam.
0: A wiedziałeś, że psy dokładnie jak ludzie też mogą źle spać po stresującym dniu? To jest naukowo potwierdzone.
1: Naprawdę? Czyli jednak nie tylko my przewracamy się z boku na bok po ciężkim dniu?
0: Badacze obserwowali psy po spokojnych i stresujących sytuacjach. No i okazało się, że po stresie psiaki spały gorzej, częściej się budziły, no i szybciej kończyły drzemkę.
1: Czyli jednak nie jesteśmy sami w tych nocnych rozmyślaniach bez końca, tylko psy, wiesz, robią to w ciszy, bez przewijania telefonu. To mi przychodzi do głowy taka piosenka. Do serca przytul psa.
0: Zwłaszcza po nieprzespanej nocy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: To pewne.

0: wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: Na Lubelszczyźnie ciśnienie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali. Biometr przy tej okazji jest korzystny. Niekorzystnie dzisiaj będzie zachowywał się wiatr, który wieje z północy i północnego zachodu. Momentami dość silny i porwisty, a to oznacza, że trzeba będzie ubrać się cieplej. Wprawdzie w popołudniu nawet 18 stopni może się pojawić na termometrach. No to ta odczuwalna z powodu wiatru będzie niższa. Jutro już na termometry ma powrócić 20.
18: Słuchasz Radia Impuls.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Impuls.
1: Z okazji zbliżającego się dnia dziecka najmłodsi w regionie będą mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy.
0: Czyli spełnienie dziecięcych marzeń, tylko bez egzaminu i testu sprawności.
1: Warto zapamiętać tę datę, miejsce. W najbliższy weekend w Parku Dinozaurów w Jabłonowcu odbędą się pokazy OSP z Woli Życkiej i Podebłocia.
0: Strażacy i dinozaury w jednym miejscu, no dla dzieciaków to spełnienie marzeń.
1: A prawda, dzieci będą mogły zobaczyć wozy strażackie, będzie sprzęt ratowniczy, będą mogły użyć hydronetki, nawet przejechać się wozem strażackim. No i też oczywiście będą różne pokazy, dodatkowo bańki mydlane, no i oczywiście dinozaury.
0: No pięknie, bańki, dinozaury, strażacy, no brzmi jak plan, po którym dzieci nie chcą wracać do domu.
1: To spotkanie w sobotę i w niedzielę od godziny 13.
2: Radio Impuls. Reklama. No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 28 dzień maja, to czwartek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: O, proszę. Tu taka fajna data, rok 1742, podkreślam. W Londynie otwarto pierwszy na świecie kryty basen pływacki.
0: Dawno, dawno temu. A w 1898 roku taka ciekawostka. Włoski fotograf amator Secondo Pia jako pierwszy wykonał fotografię całunu turyńskiego.
1: Jeszcze rok 1934 w Kanadzie urodziły się pięcioraczki, które jako pierwsze przeżyły okres niemowlęcy.
0: A teraz już sprawdzamy, co dzieje się tu i teraz. Najważniejsze informacje już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Dziś czwartek, 28 dzień maja, jest 9. Zapraszamy na wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości. Radia Impuls. Miała być szybka praca i łatwy zarobek w internecie. Skończyło się stratą ponad 45 tysięcy złotych. 23-letnia mieszkanka powiatu ryckiego zgłosiła policji, że padła ofiarą internetowych oszustów. Kobieta trafiła w mediach społecznościowych na ofertę dodatkowego zarobku. Zadania wydawały się proste. Chodziło m.in. o polubienia filmów i aktywności w aplikacji. Kontakt z rzekomymi pracodawcami odbywał się przez komunikator internetowy. Z czasem oszuści zaczęli nakłaniać kobietę do wykonywania przelewów i płatności BLIK, tłumacząc to koniecznością odblokowania wynagrodzenia i odzyskania wpłaconych pieniędzy. 23-latka uwierzyła w te zapewnienia i straciła ponad 45 tysięcy złotych. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz ważny apel. W południowej i wschodniej części naszego regionu utrzymuje się susza hydrologiczna. Jak wynika z danych IMGW, zjawisko obejmuje m.in. zlewnie Bystrzycy i części Wisły. W związku z tym samorządy i lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe apelują do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą. Taką prośbę kieruje do odbiorców m.in. przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Rykach. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie zużycia wody z sieci, szczególnie w celach takich jak podlewanie ogrodów czy mycie samochodów. Jak podkreślają służby, nadmierny pobór wody może prowadzić do spadków ciśnienia w sieci, a w skrajnych przypadkach nawet do czasowych przerw w jej dostawie. A teraz zmieniamy temat. Puławy znów staną się jednym z najważniejszych punktów na rajdowej mapie Polski. Już jutro rozpocznie się tam 10. rajd nadwiślański. Druga runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polski.
4: Każda edycja rajdu nadwiślańskiego jest trochę inna, bo co roku zmieniamy układ odcinków specjalnych, trochę zmieniamy harmonogram, ale w tym roku rzeczywiście tych zmian będzie dosyć dużo, bo po pierwsze jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. W Puławach zaczynamy rajd nadwiślański, w Lublinie ten rajd skończymy. No a poza tym będziemy mieli dwa odcinki, dwa przejazdy właściwie tego samego odcinka miejskiego w Puławach. Takie miejskie odcinki zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo atrakcyjne, a więc tym razem w piątek 29 maja będziemy w centrum Puław z tym miejskim odcinkiem aż dwa razy.
3: Do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać w naszych wiadomościach lokalnych, również po to, by przypominać kierowcom o zmianach w organizacji ruchu w naszym regionie. A wiemy już m.in. to, że w piątek w Puławach zostaną wyłączone z ruchu ulice Centralna i Piłsudskiego od wysokości dawnego ronda do centrum handlowego i z powrotem do zespołu szkół numer 3. Jak zapowiada organizator, z tych odcinków kierowcy nie będą mogli jutro korzystać od 15 do 22. Jednocześnie prosi, żeby w tym czasie i w tym obszarze zwracać szczególną uwagę na dzieci. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Na początek bulwersująca decyzja prokuratury rejonowej w Otwocku. Wypuściła na wolność pijanego kierowcę z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów, stosując wobec niego jedynie policyjny dozór.
6: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, witamy cię.
7: Dzień dobry.
6: Krzysztofie, jakie były okoliczności zatrzymania kierowcy recydywisty?
7: Policjanci z otwockiej drogówki w okolicach Kołbieli zauważyli dziwnie poruszający się samochód, zatrzymali go do kontroli. Od razu wyczuli od kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,3 promila. Gdy sprawdzili 39-latka w bazie danych, okazało się, że kierował, ignorując 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Zlekceważył wcześniejsze wyroki sądu, wykazując się skrajnym brakiem odpowiedzialności, narażając zdrowie i życie innych uczestników ruchu, tak usłyszałem od policjantów. Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania po pijanemu. Z uwagi na to, że działał w warunkach recydywy, grozi mu 7,5 roku więzienia. Natomiast śledczy zdecydowali, że nie będzie wniosku o areszt, a podejrzany ma się 3 razy w tygodniu zgłaszać do jednostki policji i przechodzić badanie trzeźwości.
6: Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
5: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
6: Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim, witamy.
1: Dzień dobry.
6: Kubo, to oznacza, że znów nie będzie kompromisu w tej sprawie wewnątrz koalicji rządzącej?
1: No, politycy PSL-u twierdzą, że jedyna ustawa, nad którą mogliby się pochylić, to ta ich autorstwa, która przywraca dawny kompromis sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.
8: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana. Nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
1: Mówił mi Mirosław Orliński z PSL-u. Z kolei politycy lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji.
9: Ale jestem za tym, żebyśmy rozmawiali trochę szerzej i żeby powstał pakiet wspierający kobiety, bo może uda się w ten sposób wypracować faktycznie jakieś dobre rozwiązanie, na które wszyscy się zgodzimy, ale żeby to zrobić, to trzeba usiąść do stołu i o tym rozmawiać.
1: Powiedziała mi Katarzyna Kotula z Lewicy. Nieoficjalnie słyszę od polityków PSL-u, że próba przegłosowania ustaw aborcyjnych to z góry przegrana sprawa.
2: Na Lubelszczyźnie ciśnienie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali. Biometr przy tej okazji jest korzystny. Niekorzystnie dzisiaj będzie zachowywał się wiatr, który wieje z północy i północnego zachodu. Momentami dość silny i porwisty, a to oznacza, że trzeba będzie ubrać się cieplej. Wprawdzie w popołudniu nawet 18 stopni może się pojawić na termometrach. No to ta odczuwalna z powodu wiatru będzie niższa. Jutro już na termometry ma powrócić 20.
6: Czwartkowa kawa i plotki już przygotowane.
2: Plotki z Hollywood, a kawa z naszej radiowej kuchni.
6: Ten aromat robi swoje. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
6: Zapraszamy.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i poranne ploteczki.
1: I są Hollywood, już żyje nowym duetem. Nicole Kidman podobno rozgląda się za młodszym partnerem ekranowym, tu od razu dodajmy. I wszystko wskazuje na to, że wpadł jej w oko Jacob Elordi, czyli gwiazda Euforii Frankensteina.
0: A plotki ruszyły po Oscarach, kiedy Elordi pocałował Kidman w dłoń. Internet oczywiście od razu mówi, to miłość.
1: Pocałował ją w dłoń, proszę bardzo. Podobno na razie chodzi o raczej wspólny projekt filmowy, ale trzeba przyznać, duet wygląda bardzo hollywoodzko, tym bardziej, że oboje są z Australii. No i podobno, uwaga, Jacob podkochiwał się w Nicole już jako nastolatek.
0: Wyobrażasz sobie, masz 15 lat, oglądasz gwiazdę kina, a potem stoisz z nią na Oscarach.
1: Ja w wieku 10 lat kochałam się w Tomie Cruise. Miałam jego plakat nad łóżkiem.
0: I proszę, u jednych kończy się na plakacie, u innych na Oscarach. Nie, żebym coś miał przeciwko plakatom. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną

0: Dzięki do Media Markt. Po reklamie.
1: Czwartek to kolejny dzień, gdy w regionie mierzymy się z silnym, porywistym wiatrem i kolejny z nieco niższą temperaturą. Dzisiaj w Puławach i w Dęblinie możemy liczyć na maksymalnie 18 stopni, a wiatr zwolni dopiero w nocy. Do wieczora może mieć w porywach nawet 60 km na godzinę, ale w ciągu dnia także sporo słońca.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To czwartkowy poranek w Radiu Impuls.
1: To teraz mamy ważną informację. Radio głośniej proszę. Uwaga, mieszkańcy gminy Wąwolnica. Już dziś trzeba będzie przygotować się na przerwę w dostawie wody.
0: Jak informuje Zakład Gospodarki Komunalnej, do 13 kranówka nie popłynie w trzech miejscowościach. Bartłomiejowicach, Marczekach i Rąblowie.
1: Warto więc wcześniej zrobić zapasy do picia i codziennego użytku.
0: No bo nagle się okazuje, że woda w domu jest bardziej potrzebna niż Wi-Fi na przykład.
1: Tak, i właśnie przypominamy sobie o tym w takich momentach. Te utrudnienia, przypomnijmy, potrwają do 13.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie. Przed nami powoli zbliża się weekend. Jakie macie plany?
1: No właśnie, bo zbliża się też Dzień Dziecka, więc no, warto te plany mieć.
0: Niestety pogoda może nam te plany trochę pokrzyżować. O pogodzie więcej po wiadomościach. A te już za kilka chwil o 10:00.
2: Reklama. Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: ci do MediaMarkt. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10, a my sprawdzamy, co dzieje się wokół nas. Czas na wiadomości.
2: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. A na początku tego wydania zwracamy się do tych, którzy nie są obojętni na los zwierząt. Gdy będąc w lesie widzimy osamotnione zwierzę, zwłaszcza młode, pierwszym odruchem może być chęć pomocy. Jednak w wielu sytuacjach ingerencja człowieka może być niepotrzebna, a nawet szkodliwa. Młode sarny mogą wyglądać na porzucone, ponieważ matka zostawia je na kilka godzin, żeby w tym czasie zdobyć jedzenie. Jeśli zwierzę nie jest ranne, nie należy go zabierać. Takie zasady dotyczą też innych zwierząt.
3: Podobnie jest z zającami na łąkach czy podlotami, czyli młodymi ptakami, które na gałęziach uczą się latać. One nie potrzebują twojej litości, potrzebują spokoju. Zapamiętaj złote zasady. Nie dotykaj, nie karm, nie podawaj wody. Twoja dobra wola bez wiedzy to dla nich wyrok. Reaguj tylko, gdy zwierzę jest ranne lub masz pewność, że matka nie żyje. Wtedy zawiadom specjalistów.
2: Mówił Michał Karpiński z Nadleśnictwa Lubartów. A na placu Chopina w Puławach odbędą się dziś uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Teraz rozpoczyna się msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, a za niecałą godzinę rozpoczną się wydarzenia na placu. Jednocześnie świętowany będzie także jubileusz stulecia oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Puławach. W trakcie dzisiejszych uroczystości oddziałowi zostanie nadany jego sztandar. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Lublina. Dobiega tam końca rewitalizacja zabytkowego Parku Bronowickiego. Co się tam zmieniło? Sprawdziła Weronika Szydłowska.
4: Park Bronowicki w Lublinie, który istnieje od XIX wieku, odzyskał historyczny układ alejek, ma już nowe wejścia od ulicy Bronowickiej i Fabrycznej oraz pętlę spacerową. Kończy się remont zabytkowego ogrodzenia, trwa montowanie oświetlenia i jeszcze ostatnie prace przy zieleni. W parku posadzono nowe drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Stworzono też rozległe łąki bylinowe i one zakwitną już tego lata. Poza tym na gości będą czekać nowe ławki, plac zabaw z wodnymi atrakcjami dla dzieci i siłownia plenerowa, a cały teren Parku Bronowickiego objęto monitoringiem.
2: Już niedługo ruszą odbiory inwestycji, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, park zostanie otwarty dla mieszkańców i turystów już na początku wakacji. Koszt rewitalizacji Parku Bronowickiego to prawie 9 milionów złotych, a większość pokryła unijna dotacja. Odnowienie parku to zadanie ważne dla miasta, ponieważ to zobowiązanie wpisane do zwycięskiej aplikacji Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2020. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Sprawdźmy, czym żyją kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Areszt nie był konieczny, wystarcza policyjny dozór. Tak prokuratura tłumaczy kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, który miał na koncie 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów.
6: Chodzi o zdarzenie z okolic Kołbieli na Mazowszu, gdy policjanci, jak już informowaliśmy w faktach, zatrzymali mężczyznę z ponad promilem alkoholu w organizmie, lekceważącego 3 sądowe zakazy. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak uzasadnia to prokuratura?
7: Ona utrzymuje, że głównym celem stosowania środków zabezpieczających jest dbanie o interesy postępowania karnego. W tym przypadku, jak twierdzi, nie było powodów, by składać wniosek o aresztowanie, bo uznano na przykład, że podejrzany nie będzie na wolności utrudniał śledztwa. Nie było podstaw do stosowania aresztu jako środka, który ma zapobiec popełnieniu przez podejrzanego kolejnego przestępstwa, usłyszałem. No, co ciekawe jednak, zastosowano dozór, który obejmuje stawianie się kierowcy 3 razy w tygodniu na badanie stanu trzeźwości.
5: A jak ta decyzja ma się do wytycznych prokuratora generalnego, które miały sprawić przecież, że pijani kierowcy, recydywiści zostaną wyeliminowani z polskich dróg?
7: Okazuje się, że prokurator z Otwocka nie złamał tych wskazówek. W wytycznych Waldemara Żurka, co zaskakuje, nie ma mowy o wnioskowaniu o areszt dla recydywistów, a jedynie o rozważeniu stosowania środka zabezpieczającego, jakiegokolwiek.
5: królewska walka o władzę.
6: Na przykładzie Realu Madryt, jednego z najbogatszych klubów świata, prezes Florentino Pérez oficjalnie rozpoczął kampanię reelekcyjną. Przybyłem 26 lat temu, by uczynić Real Madryt najlepszym klubem XXI wieku i dopóki będę prezesem, będę budować jedną z najpiękniejszych er najlepszego klubu na świecie.
5: U boku prezesa, legendy klubu.
6: Brazylijczycy Roberto Carlos i Ronaldo, ten ostatni zwrócił się bezpośrednio do kibiców królewskich. Jesteście najlepsi, zawsze będziecie najlepsi. Wszyscy kandydaci będą wam bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobiliście. Ala Madrid, naprzód.
8: Ala Madrid, vamos!
5: 79-letni Florentino Pérez w ostatnich wyborach nie miał konkurencji.
6: No a teraz po dwóch przegranych kampaniach w Lidze Mistrzów, no i żadnego piłkarza Realu w hiszpańskiej kadrze na Mundial, kontrkandydatem Enrique Riquelme, który rozpoczął własną kampanię, obiecując kibicom Realu baseny, korty do padla i walkę o duszę klubu. Ten potentat na hiszpańskim rynku energii odnawialnej przedstawił plan przekształcenia klubowego ośrodka treningowego Valdebebas na obrzeżach Madrytu w La Ciudad del Socio, miasto członków klubu.
2: Po godzinie 10 mamy 15 stopni Celsjusza w Puławach i w Nałęczowie. Z prognoz wynika, że po południu mogą to być jeszcze 3 oczka więcej, ale odczucie ciepła przez cały dzień będzie obniżać silny wiatr z porywami do 60 km na godzinę. Ale jednocześnie cały czwartek ma być słoneczny. Ciśnienie podwyższone i stabilne 1020 hektopaskali.
9: To czwartkowy poranek. W tej godzinie sprawdzimy, czy wrony naprawdę mają dobrą pamięć.
1: I czy technologia potrafi dogadać się ze zwierzakami lepiej niż my.
9: Koniecznie bądźcie blisko nas, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
9: Zapraszamy.
10: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Nie bez powodu mówi się, jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać tak jak one. Bo okazuje się, że wrony to jedno z najbardziej pamiętliwych stworzeń na świecie i zapamiętują ludzi.
0: Przepraszam, a czy ty masz na to jakieś dowody?
1: Oczywiście, naukowcy mają. Oni odkryli, że wrony rozpoznają ludzkie twarze i potrafią pamiętać konkretne osoby nawet przez kilka lat.
0: Czyli jak kiedyś podpadniesz wronie, to masz wpisane to w kartotekę.
1: Wronią na pewno. Co więcej, taka wrona może jeszcze ostrzec inne takie, wiesz, ptasie, uważaj na tego człowieka.
0: Czyli normalnie osiedlowa grupa ostrzegawcza.
1: Normalnie tak. Spokojnie, pamiętają też dobroć, jeśli ktoś je dokarmia albo nie robi im krzywdy, ten się bardziej ufne.
0: Lepiej mieć dobrą opinię nawet u wron. Nigdy nie wiesz, kto właśnie cię obserwuje.

0: Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry!
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.
13: To ciepły, ale bardzo wietrzny dzień w naszym regionie. Na niebie sporo miejsca dla słońca, a chmury, jakie mogą się zjawić, według synoptyków nie będą deszczowe. Mamy więc warunki, do jakich pogoda przyzwyczaiła nas w tym tygodniu. Przygrzewające słońce i silny wiatr. W porywach może mieć nawet 60 km na godzinę, więc zabezpieczcie rzeczy na balkonach i w ogrodach.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: to czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, ty masz psa, prawda? No i jak tam, dogadujecie się?
0: No jak to z kobietami, różnie bywa.
1: Pytam nieprzypadkowo, bo powstało urządzenie z AI, które ma tłumaczyć szczekanie psów i miauczenie kotów.
0: Chwileczkę, czyli zaraz się okaże, że pies naprawdę ma coś do powiedzenia, tak?
1: Tak, dowiesz się za chwilę. Chiński startup stworzył gadżet zakładany na obroże, analizuje dźwięki, ruchy ogona, uszu i wysyła właścicielowi komunikaty typu: pobaw się ze mną albo zostaw mnie w spokoju. No, twórcy twierdzą, że system rozpoznaje emocje zwierząt z ponad 90% skutecznością.
0: No to za chwilę usłyszymy. Musimy porozmawiać o jakości tej karmy.
1: Jest taki

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: 28 dzień maja w kalendarzu, to czwartek. No to przypominamy, komu składamy życzenia, ale jeszcze wcześniej sprawdzamy, kto urodził się tego dnia. 28 maja Ian Fleming, twórca Jamesa Bonda, czyli człowiek odpowiedzialny za to, że garnitur i martini już zawsze będą wyglądały podejrzanie elegancko. I tego dnia urodziła się także Kylie Minogue, czyli kobieta, która udowodniła, że can't get you out of my head, potrafi siedzieć w głowie przez dekady.
1: Tak jest. Fajny serial o Kylie jest dostępny w internetach. A imieniny świętują Augustyn, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już pojawiła się godzina 11, a my przed południem proponujemy Wam kolejną porcję wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Ochotnicza Straż Pożarna w Garbatce Letnisku otrzymała 7 tysięcy złotych dofinansowania na poprawę gotowości bojowej jednostki. Umowę w tej sprawie podpisał prezes OSP Karol Majdak, a środki pochodzą z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu wsparciu strażacy zmodernizują system selektywnego wywoływania, który odpowiada za alarmowanie druhów do wyjazdu na akcje ratownicze. Nowoczesne rozwiązanie ma usprawnić dysponowanie strażaków i poprawić współpracę z systemami zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. Jak podkreślają przedstawiciele OSP, inwestycja przełoży się na większe bezpieczeństwo mieszkańców. A z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, najmłodsi mieszkańcy regionu będą mogli choć na chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy. W najbliższy weekend w Parku Dinozaurów w Jabłonowcu odbędą się pokazy przygotowane przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Woli Życkiej i Podebłocia. Dzieci będą mogły z bliska obejrzeć wozy i sprzęt ratowniczy, spróbować swoich sił z hydronetką, a nawet przejechać się strażackim samochodem. Nie zabraknie też edukacyjnych pokazów dotyczących bezpieczeństwa i gaszenia pożarów. Spotkania ze strażakami w Parku Dinozaurów w Jabłonowcu zaplanowano na sobotę i niedzielę od godziny 13. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, między innymi bańki mydlane i spotkania z dinozaurami. A od jutra wiele emocji czeka miłośników wyścigów samochodowych. W ten piątek w Puławach rozpocznie się nowa edycja rajdu nadwiśleńskiego. A skąd decyzja o przeniesieniu wydarzenia pod Motor Lublin Arenę i finału pod Zamek Lubelski, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polskiego.
9: Do Lublina wracamy już kolejny raz, bo już byliśmy z metą rajdu nadwiśleńskiego i z bazą rajdu nadwiśleńskiego właśnie w Lublinie, więc to nie jest tak, że my nagle zupełnie zmieniamy lokalizację serwisu i całego biura rajdu. Jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. Chcemy, żeby ten rajd był jak najbardziej dostępny dla kibiców, żeby z każdego miejsca w regionie można było przyjechać, zobaczyć z bliska, jak ta rajdowa rywalizacja wygląda. Przez lata byliśmy w Puławach, przez jeden sezon byliśmy w Lublinie, teraz znowu wracamy do Lublina, więc nie jest to jakaś duża nowość i duża zmiana. Zostajemy mniej więcej w tej samej strefie działania i zasięgu rajdu nadwiślańskiego.
8: Ceremonia startu jutro o 17 w Puławach. Zawodnicy będą ścigać się w centrum miasta, ulicami Centralną i Piłsudskiego, a później jeszcze na odcinkach w Kurowie. Mapka trasy, która będzie zamknięta dla ruchu na terenach gmin Kurów, Markuszów i Nałęczów, jest na stronach urzędów. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Policja szuka kierowcy, który nocą pod prąd uciekał przed pościgiem ulicami Lublina.
11: Ten rajd zakończył się na słupie sygnalizacji. Dominik Smaga, Dominiku, co wiemy w tej chwili o tym pościgu?
12: Na ulicy Lubartowskiej policjanci zauważyli samochód jadący pod prąd. Jego kierowca nie zatrzymał się do kontroli, więc radiowóz ruszył w pościg. Kierowca uciekał przez centrum Lublina, także pod prąd, także przez chodnik, aż zakończył jazdę na słupie sygnalizacji. Dalej uciekał pieszo i uciekł. Udało się zatrzymać jego pasażera. Miał 1,5 promila alkoholu. Policja ma dane kierowcy i zapewnia, że jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
11: Siergiej Naryszkin, szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego, przed południem oskarża NATO, jak mówi, o praktyczne przygotowania do tego, co nazywa konfliktem na dużą skalę na wschodzie. Taką informację przekazała kilkadziesiąt minut temu agencja informacyjna RIA.
10: Naryszkin miał również stwierdzić, że Unia Europejska szybko się zbroi i przekształca w sojusz wojskowy skierowany przeciwko Rosji.
11: Rośliny szpiegują się nawzajem. Odkryli to szwedzcy naukowcy.
13: Do tej pory wiedzieliśmy, że reagują na sygnały związane z zagrożeniem. Teraz okazuje się, że monitorują substancje wydzielane przez inne rośliny, także pod innym kątem.
10: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, po co to robią te rośliny?
13: Po to, by w walce o zasoby dostosować tempo wzrostu do presji sąsiadów. Rośliny prowadzą swoisty dialog z otoczeniem za pomocą wydzielanych do atmosfery lotnych związków organicznych. Dotychczas faktycznie badania skupiały się na roli tych związków w ostrzeganiu przed atakiem szkodników. Teraz okazuje się, że zdrowe, nieuszkodzone rośliny też wydzielają te związki i na ich podstawie sąsiedzi podsłuchują, jak szybko rosną. Testy z wykorzystaniem odmian jęczmienia o różnym tempie wzrostu pokazały, że jęczmień wystawiony na lotne związki od szybko rosnącej odmiany sam przyspiesza wzrost, a w przypadku ekspozycji na zapachy wolno rosnących roślin zwalnia. Efekt widoczny jest we wszystkich częściach rośliny, liściach, łodygach i korzeniach. Pomaga wzrastać najbardziej oszczędnie i efektywnie.
8: O 2 oczka wzrosła temperatura w naszym regionie w ciągu minionej godziny i mamy już 17 stopni w Puławach i w Janowcu. Synoptycy obiecują jeszcze oczko więcej i ostrzegają, że wiatr będzie dziś silny aż do wieczora. W porywach może mieć 60 km na godzinę. Uspokoi się w nocy, ale w piątek znów może mocno wiać. Znaczącego ocieplenia też na razie nie widać w prognozach.
0: To czwartkowe przedpołudnie, my świętujemy, więc idziemy na hamburgera, Marek.
1: O, stawiasz?
0: Możemy ponegocjować.
1: A za dziś dziękujemy.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Zapraszamy na jutro.
14: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Po reklamie.
12: Czwartkowe popołudnie zapowiada się dosyć słoneczne i bardzo wietrzne, więc będzie nam ciepło i rześko. Na termometrach do 18 stopni w Puławach i w Markuszowie. Na niebie mogą pojawiać się chmury, ale nie powinno padać. Podobnie zapowiada się pogoda na piątek. W weekend temperatura wciąż na obecnym poziomie, ale w sobotę wiatr ma już być słaby.
0: Radia Impuls.

0: Radio Impuls. Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Kastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Jest czwartek, 28 maja, minęło południe. Zapraszam w Radiu Impuls na wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. W szpitalu kardiologicznym w Nałęczowie wykryto ognisko rotawirusa. Zakażenie potwierdzono dotąd u 30 pacjentów oraz u kilku pracowników placówki. W związku z kolejnymi zachorowaniami puławski sanepid zdecydował o czasowym zamknięciu szpitala, mówi rzecznik prasowy Jolanta Gil.
9: Pierwsze zgłoszenia o zakażeniach pacjentów wirusem w szpitalu kardiologicznym w Nałęczowie mieliśmy już w kwietniu. Przeprowadziliśmy kontrolę w szpitalu, zostały podjęte różne działania w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zakażeń rotawirusowych. Przede wszystkim przypomnieliśmy o procedurach, czyli było szkolenie przeprowadzone ponowne z zasad zapobiegania zakażeniom rotawirusowym. Również zakład podejmował własne działania w uzgodnieniu z nami o izolacji pacjentów, u których potwierdzono zakażenie rotawirusem.
8: Rotawirus wywołuje objawy przypominające zatrucie pokarmowe, między innymi biegunkę, wymioty i gorączkę. Szczególnie niebezpieczny może być dla osób starszych oraz pacjentów po zabiegach. Sanepid dodaje, że wszyscy obecni pacjenci mogą zostać wypisani do domów do 1 czerwca. A teraz zwracamy się do rodziców najmłodszych dzieci. O tym, jak wspierać rozwój maluchów i dlaczego żłobki oraz kluby dziecięce mogą pomagać w nauce relacji i w poznawaniu świata, będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych warsztatów w Wilkowie i Łaziskach, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
10: Zajęcia są kierowane do rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych opieką i rozwojem dzieci do lat 3. Na zajęciach opowiadamy o zaletach korzystania z takich placówek jak żłobki, kluby dziecięce czy punkty dziennego opiekuna. Obalamy stereotyp, że rodzic, który posyła dziecko do placówki, jest złą mamą albo złym tatą. To mit. Rodzic, który choćby na 3-4 godziny dziennie zaprowadza dziecko do żłobka, dba, aby jego dziecko miało kontakt z rówieśnikami od najmłodszych lat, rozwijało swoje umiejętności, poznawało świat pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i miało równy start, na przykład z dziećmi z dużych miast.
8: Warsztaty odbędą się 7 czerwca o godzinie 11 w remizie OSP w Łaziskach, a o 16 w budynku Straży w Rogowie w gminie Wilków. Na miejscu dostępna będzie także animatorka dla dzieci. Natomiast w Lublinie zapowiada się weekend z książką i teatrem dla najmłodszych. W sobotę rusza festiwal Alfabet, a jednym z jego elementów będzie teatralna kryjówka przygotowana przez Teatr Andersena i Charkowski Teatr Lalek w programie czytania dziecięcej literatury i warsztaty artystyczne. Przez 3 dni dzieci będą uczestniczyć w spotkaniach inspirowanych m.in. Jasiem i Małgosią czy na Jagody. W niedzielę do projektu dołączą artyści z Ukrainy, a wszystkie zajęcia będą tłumaczone. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
6: Śmiertelny wypadek z udziałem 2 hulajnóg w Kutnie, w Łódzkiem. Po zderzeniu z 15-latkiem zginął mężczyzna w średnim wieku. Obaj jechali na hulajnogach. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak doszło do tego wypadku?
11: Hulajnogi jechały tak zwaną zieloną osią miasta. To tereny rekreacyjne poza drogą publiczną. W pewnym momencie doszło do zderzenia tych pojazdów, mówi Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie.
12: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętów w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze.
11: 15-latek był w kasku, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Drugi z uczestników tego zdarzenia bez kasku został wyrzucony z pojazdu i najprawdopodobniej uderzył w stojącą koło trasy latarnię. Wezwano na miejsce pogotowie, ratownicy zabrali ciężko rannego, nieprzytomnego mężczyznę do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
6: Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy. Tak przekonywał przed południem w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
13: Polityk przekonywał, że po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji, m.in. w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa telewizji Republika, nie można ignorować żadnego sygnału.
6: Michał Radkowski,
13: witam.
6: Jak wiceminister uzasadniał tę interwencję?
13: A podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
14: W tym roku mieliśmy z samej sieci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. W ponad 800 przypadkach potwierdziło się. Policja dotarła do osób, które znajdowały się w zagrożeniu zdrowia i życia. 600 osób trafiło do szpitali, z czego 300 to były dzieci.
13: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej. Dodał, że służby muszą interweniować, bo chodzi o życie ludzkie. Przypomniał, że za nieprawdziwe zawiadomienie grozi 8 lat więzienia, a gdy dotyczy wielu obiektów jednocześnie, nawet 15 lat za kratkami.
7: Dzisiejsze popołudnie opływać nam będzie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i temperaturą na razie w okolicach 16-17 stopni Celsjusza i to będzie maksymalna temperatura, jaką będziemy mogli dzisiaj zaobserwować na termometrach. Wiatr nieco słabszy w podmuchach niż wczoraj, a ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali. Dobry dzień dobry w czwartkowe popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie będę mówił o szczegółach i trasach rajdu nadwiślańskiego oraz o konkursie, który mam dla Was dzisiaj po południu. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
15: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

Kiedy zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, czasami mam nadzieję, że znajdzie się tam święto lub dzień jakiejś potrawy, bo nie mam pomysłu na kolację czy obiad. No i dzisiaj tak też się stało i uwaga, dzisiaj możemy zaszaleć i zjeść najpyszniejszego hamburgera, jakiego lubicie, bo mamy właśnie dzisiaj dzień hamburgera i to jest jedna z najpopularniejszych potraw na świecie. Choć jest uważany hamburger za ikona tej amerykańskiej kuchni, to warto wiedzieć, że w rzeczywistości wywodzi się z Europy, a jego nazwa pochodzi po prostu bezpośrednio od niemieckiego miasta Hamburg i to właśnie stamtąd się wywodzi słynny hamburger Rundstück, czyli pieczony stek z siekanej wołowiny podawany na kawałku chleba. W XIX wieku kucharze serwowali marynarzom właśnie w Hamburgu takie kanapeczki. Najcięższy burger na świecie ważył ponad tonę, a jego średnica wynosiła aż 3,5 metra. Natomiast najdroższy dostępny komercyjnie burger kosztował około 1100 funtów i zawierał luksusowe składniki, w tym japońską wołowinę Wagyu i na przykład płatki jadalnego złota. A wam życzę smacznego hamburgera, takiego jakiego lubicie, na ostro, z ananasem, tak, takie też są, albo po prostu klasycznego.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub

0: pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Dzisiaj trochę takie lekkie ochłodzenie w porównaniu do tego, co mieliśmy na początku tygodnia i do tego, co będzie jeszcze w weekend, bo będzie cieplej. Dzisiaj natomiast maksymalnie do 17 stopni Celsjusza i właśnie mniej więcej tyle. Teraz mamy na termometrach, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali. Wiatr, no jeszcze dość silny w podmuchach, ale nie tak bardzo jak wczoraj, a na niebie zachmurzenie umiarkowane, dziś bez opadów deszczu.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Przed nami 10. rajd nadwiślański i wszyscy miłośnicy i fani motosportu już się szykują, bo i jutro, i pojutrze wszystko dziać się będzie w naszym regionie. Ceremonię startu zaplanowano na godzinę 17 w centrum Puław. Kilka minut później rozpocznie się rywalizacja na miejskim odcinku specjalnym, który został wytyczony tradycyjnie ulicami Centralną i Piłsudskiego. No i tutaj mam informację i taki apel do kierowców. Pamiętajcie, że będą zmiany w organizacji ruchu. No i tego samego dnia, jutro, zawodnicy przejadą odcinkiem od Olesina w gminie Kurów przez Kaleń, Bronicę i Olszowiec do Markuszowa. W sobotę 30 maja drugi i ostatni dzień rajdu. No i tego dnia samochody pojadą z Garbowa do przez Gutanów, Czesławice do miejscowości Sadurki. A potem rywalizacja przeniesie się nieco na południe, gdzie wytyczono odcinek specjalny w okolicach Bobów Książęcych. Jeśli chodzi o bazę, to przypominam, że ta znajduje się na parkingu stadionu piłkarskiego Motor Lublin Arena przy ulicy Stadionowej 1. Tam jest baza serwisowa rajdu i będzie można tam podglądać również mechaników i kierowców.
1: Radio Impuls.

0: Uwaga, uwaga, przed nami zbliżający się Dzień Dziecka i wiele wydarzeń będzie działo się również w ten weekend, tuż przed Dniem Dziecka, który wypada akurat w tym roku w poniedziałek. No i mam dla Was konkurs, w którym, uwaga, do wygrania są podwójne bilety na spektakl Księga Dżungli 30 i 31 maja, więc w najbliższą sobotę i najbliższą niedzielę w Lublinie w Teatrze Andersena. Mam dwa podwójne bilety na sobotę i dwa podwójne bilety na niedzielę. Aby zdobyć taki bilet, należy wysłać do mnie maila z odpowiedzią na jedno proste pytanie. Jaki film lub książkę dla dzieci i młodzieży lubisz najbardziej i dlaczego? Który film lub książkę dla dzieci i młodzieży lubisz najbardziej i dlaczego? Krótko możecie uzasadnić to jednym zdaniem, a odpowiedzi wysyłacie na adres redakcja@radioimpuls.pl. Przypominam, redakcja@radioimpuls.pl. Który film lub książkę dla dzieci i młodzieży lubicie najbardziej i dlaczego? A w zamian za to mam podwójne bilety na sobotę lub na niedzielę do Lublina, do Teatru Andersena na spektakl Księga Dżungli. Czekam na Wasze odpowiedzi do godziny 14.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: ogniu w deszczu śpiewał Mans Cemerlów. Za chwilę będziemy mieli godzinę 13. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest czwartek, 28 dzień maja, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na najnowsze wiadomości.
13: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a w tym wydaniu wracamy do sprawy Nałęczowskiego Szpitala Kardiologicznego. Jak już informowaliśmy, wykryto tam ognisko rotawirusa. Zakaziło się 30 pacjentów i kilku pracowników szpitala. Jakie działania podjął puławski sanepid, mówi rzecznik prasowy Jolanta Gil.
14: Przebadaliśmy personel i potwierdzono u 4 pracowników kuchni zakażenie rotawirusem. Natychmiast ci pacjenci zostali odsunięci od pracy. Jednak te działania nie przynosiły efektu, bo następne zgłoszenia pojawiły się w maju. I wtedy również zakład leczniczy uzdrowiska Nałęczów powiadomił kuracjuszy pacjentów o tym, że takie zakażenie jest. Poinformował ich, jak należy postępować w tym przypadku, żeby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się zakażeń rotawirusem.
13: Zakażenie przenosi się przez brudne ręce, a wirus wywołuje objawy podobne do zatrucia pokarmowego. Na razie szpital kardiologiczny w Nałęczowie nie przyjmuje nowych pacjentów. Młoda mieszkanka powiatu ryckiego padła ofiarą internetowych oszustów podszywających się pod firmy oferujące szybki zarobek online. 23-latka znalazła ogłoszenie w mediach społecznościowych. Wynikało z niego, że można łatwo dorobić, wykonując drobne aktywności w internecie za pomocą wskazanej aplikacji. Miały to być m.in. polubienia filmów. Z czasem pojawiły się także zlecenia przelewów. Kobieta robiła je, wierząc, że odzyska pieniądze i otrzyma wynagrodzenie, ale zamiast zyskać straciła aż 45 tysięcy złotych. A teraz zmieniamy temat na motoryzacyjne emocje. Już jutro w Puławach rozpocznie się nowa edycja rajdu nadwiślańskiego. To druga runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, a zawodnicy będą się ścigać nie tylko w Puławach, ale też w okolicach Kurowa, Nałęczowa i Markuszowa, a finał odbędzie się w Lublinie. To już 10. edycja rajdu nadwiślańskiego i kolejny rok, gdy impreza wraca do naszego regionu, co dorocznie wzbudza największe emocje, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polskiego.
15: Miejskie odcinki zawsze wzbudzały ogromne emocje, zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie, przede wszystkim dlatego, że panuje tutaj zupełnie inna atmosfera niż na takich długich kilkunasto czy czasem kilkudziesięciokilometrowych kilometrowych odcinkach rozgrywany gdzieś w terenie poza miastami. Jest poza tym blisko, można przejść z całą rodziną, można to połączyć z fajnym wieczorem, można to połączyć z fajnym dniem, zobaczyć przy okazji, jak wygląda to całe rajdowe miasteczko, więc no, takie miejskie odcinki specjalne są też okazją do tego, żeby być może złapać tego rajdowego bakcyla, żeby przyjść i w ogóle zobaczyć, co to są rajdy samochodowe w atmosferze takiego no, pikniku miejskiego, który się toczy przez ileś godzin.
13: A otwarcie zawodów jutro o 17 w Puławach. Już od godziny 15 zamknięte dla ruchu będą ulice Centralna i Piłsudskiego, dwa równoległe odcinki. Utrudnienia dla kierowców potrwają do 22. A teraz przed nami kraj i świat.
7: Wytyczne prokuratora generalnego w sprawie postępowania z pijanymi kierowcami i recydywistami nie zostały złamane, twierdzi rzeczniczka Waldemara Żurka Anna Adamiak. Chodzi o kontrowersyjną decyzję prokuratury rejonowej z Otwocka, która wypuściła na wolność pijanego kierowcę z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Krzysztof Zasada, dlaczego to rozstrzygnięcie nie łamie wytycznych?
9: No po pierwsze dlatego, że wytyczne to tylko wskazówki dla niezależnych prokuratorów, którzy decyzje mają podejmować samodzielnie, bo najlepiej znają szczegóły sprawy. Po drugie, jak mówi Anna Adamiak, areszt, który dla opinii publicznej jest formą kary, przede wszystkim ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania. Prokurator przyznała jednak, że w pierwotnej formie wytycznych był zapis dotyczący wnioskowania o areszt w podobnych przypadkach recydywistów.
11: W konfrontacji z niezależnością prokuratora okazało się, że ten zapis jest zbyt daleko idący, że może być już autentycznie traktowany przez prokuratorów jako ingerencję w sferę ich niezależności w ramach prowadzonych postępowań.
9: Wygląda więc na to, że wszystko pozostaje teraz kwestią wrażliwości poszczególnych prokuratorów.
7: Sławomir Mentzen nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. Poseł nie tylko nie stawił się na posiedzeniu, ale też nie wyznaczył swojego obrońcy. W dyskusji wspierał go tylko rzecznik Konfederacji Michał Wawer.
16: Nie tylko ta szkodliwość społeczna była zerowa, ale sam czyn miał charakter wręcz społecznie użyteczny. Dlatego, że kiedy celebrujemy polską niepodległość, kiedy świętujemy Marsz Niepodległości, to używanie rac to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.
7: Komisja tego zdania nie podzieliła i będzie rekomendować Sejmowi uchylenie Sławomirowi Mentzenowi immunitetu w sprawie złamania zakazu używania rac. Kolejni polscy tenisiści wchodzą do gry w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Wkrótce rozpoczną się spotkania Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. Cezary Dziwiszek.
17: Rywale, od razu powiem, że nie będą łatwi i nasi tenisiści raczej nie będą faworytami. Maja Chwalińska sprawiła nie lada niespodziankę w pierwszej rundzie, eliminując Kinkę Kinwenjena. Teraz zmierzy się z kolejną doświadczoną zawodniczką, Belgijką Elise Mertens, która w karierze wygrała 10 turniejów rangi WTA i dochodziła do ćwierćfinałów, półfinałów, nawet wielkich szlemów. Jeszcze trudniejsze zadanie wydaje się, że przed Hubertem Hurkaczem, którego rywalem będzie Amerykanin Francis Tiafoe. To wciąż jest tenisista z szerokiej światowej czołówki, ubiegłoroczny ćwierćfinalista French Open. Raczej liczymy więc na miłe niespodzianki niż na pewne zwycięstwa.
12: Na niebie zachmurzenie, umiarkowane, temperatura do 17 stopni Celsjusza i więcej raczej dzisiaj nie zobaczymy. Musimy przetrwać ten czwartek, bo od jutra już powinno się zrobić nieco cieplej. Słonecznie? No właśnie, nie do końca. Sporo tych chmur się gdzieś tam będzie pojawiało, ale tuż przed zachodem słońca synoptycy uważają, że tego słońca właśnie będzie więcej. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali bez opadów. Do godziny 14 będę Wam przypominał o naszym konkursie, który właśnie trwa. Pytanie konkursowe oraz adres, na który wysyłać odpowiedzi, a także nagrody. Zatem słuchajcie uważnie, bo jest o co powalczyć. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
18: Muzyka wybrana dla Ciebie.
19: Radio Impuls.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Dawno nie było nic o pani Mariannie Schreiber, no więc jej świat oczywiście nie znosi nudy i już możemy o niej coś powiedzieć, bo obecnie naczelna kobieta renesansu polskiego show biznesu, bo tak o niej mówią, informuje i odgraża się, że wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, a w międzyczasie pognała na jeden z warszawskich eventów, żeby się trochę polansować, no i nie była tam jednak sama, bo towarzyszył jej niejaki Szymon. To kolejny jej, że tak powiem, przyboczny partner, a zarazem twórca internetowy, publikujący pod pseudonimem Polityka Siwego. No, Marianna długo starała się trzymać ten nowy związek z daleka od mediów, no ale wszyscy doskonale wiemy, że taki wspólny wypad na salony to była tylko kwestia czasu. Jak długo ten związek się utrzyma? Patrząc na te poprzednie, coś nie wróżę przyszłości, ale oczywiście życzę. I zobaczymy też, czy pani Marianna spróbuje swoich sił w tym starcie i wyborach na prezydenta Krakowa.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają opadów. Trochę się przyzwyczailiśmy do tego ciepła na początku tygodnia. Dzisiaj zdecydowanie chłodniej, no bo poniżej 20 stopni, 16-17 i tak ten dzień dzisiaj będzie upływał z takimi wartościami na termometrach. Co wieczorem, w nocy, jutro do południa to oczywiście jak zwykle w naszej wydłużonej prognozie po godzinie 16. Jeszcze tylko dodam, że mamy cały czas dość silne podmuchy wiatru i ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Redakcja @radioimpuls.pl. To na ten adres właśnie wysyłacie odpowiedzi na proste pytanie, aby wziąć udział w naszym konkursie. Jaki film lub książkę dla dzieci i młodzieży lubisz najbardziej i dlaczego? Uzasadnienie może być nawet jednym zdaniem. Te najciekawsze propozycje otrzymają od nas podwójne zaproszenia, podwójne bilety na sobotni lub niedzielny spektakl w Lublinie w Teatrze Andersena pod tytułem Księga Dżungli. Możecie zaznaczyć w swojej odpowiedzi, który dzień by Wam ewentualnie bardziej pasował. To nam ułatwi oczywiście rozdanie tychże biletów. Redakcja @radioimpuls.pl. Przypominam, wysyłajcie swoje propozycje, jaki film lub ewentualnie książka dla dzieci i młodzieży jest dla Was najpiękniejsza i dlaczego. A my do godziny 14 na Wasze odpowiedzi będziemy czekać, po czym skontaktujemy się z Wami mailowo i wybierzemy, oczywiście poinformujemy zwycięzców, jak odebrać swoje bilety. Zatem, która książka lub film dla dzieci i młodzieży jest dla Was najfajniejszy lub najfajniejsza i dlaczego? Redakcja @radioimpuls.pl. Zaproszenia na Księgę Dżungli w Teatrze Andersena w Lublinie czekają.
1: Radio Impuls.

0: coraz mniej czasu, ale jeszcze trochę zostało, żeby napisać krótkiego maila i wziąć udział w naszym konkursie, w którym do wygrania są 2 podwójne bilety na sobotę i 2 podwójne bilety na niedzielę do Teatru Andersena w Lublinie na spektakl Księga Dżungli. Dodam tylko jeszcze, że spektakle rozpoczynają się o godzinie 17, także jest to taka, myślę, całkiem dobra, jeśli nie idealna pora. Ale żeby otrzymać i wygrać takie bilety, należy odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie mailowo. Który film lub książka dla dzieci i młodzieży jest dla Was najfajniejszy, który najbardziej lubicie i dlaczego? Adres to redakcja@radioimpuls.pl. Do 14 czekam na Wasze maile z tą krótką odpowiedzią i później już połączymy się mailowo, że tak powiem, ze zwycięzcami. Przekażemy Wam informacje, jak odebrać swoje bilety, a przypominam, czekają 2 podwójne bilety na sobotę i 2 podwójne bilety na niedzielę na spektakl o godzinie 17 w Teatrze Andersena w Lublinie pod tytułem Księga Dżungli. Oczywiście dzieci mogą na ten spektakl od lat 8 w górę także przyjść i się pojawić, a nawet przede wszystkim. Zatem piszcie, odpowiadajcie do 14, czekam na odpowiedź na Wasze pytanie. Który film lub książka lubicie najbardziej dla młodzieży i dlaczego?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
16: Ja się stałem.

0: No ja też się czuję lepiej, kiedy tańczę, ale akurat teraz nie mogę, chociaż nóżka może mi chodzić, szczególnie przy tej piosence od Meghan Trainor, Better When I'm Dancing. Na koniec tej godziny, za chwilę po krótkim bloku reklamowym, zapraszam o 14 na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren! Ból!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 28 dzień maja, minęła godzina 14. Zapraszam w Radiu Impuls na wiadomości.
11: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Rotawirus w szpitalu kardiologicznym w Nałęczowie to temat, o który pytaliśmy dziś w puławskim sanepidzie. Zakażenia wykryto wśród pacjentów i pracowników szpitala i w tej sytuacji podjęto decyzję o zakazie przyjmowania nowych chorych.
12: Chodziło o to, żeby nie przyjmować nowych pacjentów, natomiast po zakończeniu wypisania ostatniego pacjenta została wydana decyzja przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach o nakazie przeprowadzenia dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i poinformowaniu nas o przeprowadzeniu tych zabiegów. Wtedy przeprowadzimy kontrolę sanitarną, zobaczymy, jak zakład przygotował się do przyjęcia nowych pacjentów i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyda wtedy zgodę na ponowne uruchomienie szpitala kardiologicznego.
11: Mówiła Jolanta Gil, rzecznik prasowy puławskiego sanepidu. Rotawirus wywołuje objawy przypominające zatrucie pokarmowe, między innymi biegunkę, wymioty i gorączkę. Może być szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i pacjentów po zabiegach. A już jutro w Lublinie będą świętować żołnierze. W piątek o godzinie 13 na Placu Litewskim odbędzie się uroczysty apel z okazji święta 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Tegoroczne obchody mają szczególny charakter, ponieważ wpisują się w jubileusz 10-lecia obecności terytorialsów w naszym regionie. W programie uroczystości między innymi przysięga wojskowa liczba nowych ochotników, promocja podoficerska absolwentów kursu sonda oraz defilada pododdziałów lubelskiej brygady. Wręczone zostaną także odznaczenia i wyróżnienia dla żołnierzy. Minione 10 lat było czasem intensywnego rozwoju brygady oraz służby na rzecz mieszkańców regionu. Żołnierze wielokrotnie wspierali lokalne społeczności podczas sytuacji kryzysowych i działań pomocowych. Natomiast najmłodsi mieszkańcy naszego regionu czekają już na Dzień Dziecka. Z tej okazji już na ten weekend specjalne atrakcje przygotowało Muzeum Zamojskich w Kozłówce, mówi Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności muzeum.
4: W dniach 30 i 31 maja, czyli w najbliższy weekend, odbędzie się Kozłowiecki Smyk. Wydarzenie plenerowo-edukacyjne, które stanowi alternatywę dla wszystkich głośnych i komercyjnych form spędzania tego dziecięcego święta. Proponujemy rodzinom spokojny weekend pełen muzyki, zabawy, wspólnego odkrywania historii oraz kontaktu ze sztuką i tradycją. W przestrzeni muzeum i zabytkowego parku będzie można uczestniczyć w grach i zabawach z dawnych lat, poznać zabawki z okresu PRL-u, posłuchać bajek i opowieści z gramofonu, wziąć udział w warsztatach kulinarnych oraz zajęciach edukacyjnych przybliżających historię i codzienność dawnych mieszkańców pałacu.
11: Wstęp na wydarzenie jest wolny, a dzieci i młodzież bezpłatnie zwiedzą także muzealne wystawy. Na razie tyle z regionu, przed nami wiadomości z kraju i ze świata.
13: Trzeci z zatrzymanych wczoraj w związku z serią fałszywych alarmów młodych mężczyzn został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami w śledztwie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, mając m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Krzysztof Zasada, jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu?
14: W pierwszej instancji wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. Sąd podkreślił też młody wiek podejrzanego, a prokuratura złożyła zażalenie.
13: Jaka była odpowiedź?
14: W drugiej instancji sąd stwierdził, że tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
13: A co to znaczy?
14: Miały być oderwane od rzeczywistości, a podejrzany nie posiadał realnych możliwości ich realizacji. Sąd zalecał też m.in. zastosowanie wobec niego zakazu korzystania z wybranych usług internetowych.
13: No ale to nic nie dało.
14: Okazało się, że po 3 tygodniach na wolności Wiktor P. wpadł w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod zarzutem brania udziału w kolejnej serii fałszywych alarmów.
13: Z pieniędzy SAFE skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm, twierdzi premier. Donald Tusk podał tę liczbę podczas uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach unijnej pożyczki na polską obronność. Mowa o ponad 180 miliardach złotych.
15: Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im więcej wiadamy i im mądrzej wiadamy, te środki, nasze budżetowe, europejskie, no coraz częściej także prywatne, im lepiej je wykorzystamy w czasie pokoju, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
13: Zwrócił uwagę szef rządu. Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od północy będą obowiązywać na stacjach. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,16 zł, a za olej napędowy 6,37 zł. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Jak ujawnił Robert Zakrzewski, doniesienia dotyczące biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.
0: No niestety dzisiaj się nie doczekamy na termometrze dwójki z przodu, 17, 16, może 18, gdzieś jak się nagrzeje. Tyle ten termometr będzie pokazywał na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Dziś według synoptyków bez opadów i to jest dobra informacja, a wiatr, no cóż, dalej silny w porywach, ale nie aż tak bardzo jak wczoraj. Do godziny 15 będę miał coś dla duszy i coś dla ciała. Będzie zaproszenie na wernisaż wystawy Adama Skóry i będzie zaproszenie na rajd pieszy Doliną Chodelki. Do 17 natomiast witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dzisiaj 28 maja obchodzimy Dzień Hamburgera i nie dziękujcie mi, że podpowiedziałem wam, co dzisiaj zjeść na obiad czy na kolację. Możecie wybrać dowolnego, bo przecież w dniu hamburgera należy się jakiś odpust, nawet jeśli chodzi o dietę. Tylko nie szalejcie za bardzo. Jeśli chodzi natomiast o pierwszego hamburgera, to ten był znacznie inny niż te znane nam obecnie i to nie dziwne, chociaż jak może inaczej wyglądać hamburger, jak to tylko bułka i kawałek kotleta plus jakieś tam dodatki. No więc w Louis Lunch została zaserwowana kanapka hamburgerowa jako pierwsza dla zabieganego faceta, który po prostu chciał zjeść steka na wynos. Więc na szybko, panie kierowniku, to ja może tutaj tego steczka w chlebek albo w bułkę, pyk, proszę bardzo. No i jak zwykle w prostocie sukces i do tej pory zajadamy się hamburgerami. Życzę wam dzisiaj smacznego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie.

0: i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Dzisiaj niestety chłodniej, nie będzie 23-24, lecz 16-17 i taka właśnie temperatura teraz panuje obecnie. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach już wiemy jak to wygląda, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali i wiatr w porywach tylko nieco silniejszy, bez opadów. Nie jest zły ten dzień, naprawdę nie jest zły, tego słońca może się pojawić więcej tuż przed jego zachodem, a dodam tylko, że dzisiaj słońce zachodzi o 20:33.
12: Słuchasz Radia Impuls.

0: To informacja dla miłośników malarstwa. Co chwilę pojawiają się jakieś wystawy, jakieś wernisaże i przed nami właśnie kolejny taki wernisaż malarstwa Adama Skóry, który odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18. Tę ekspozycję można będzie oglądać w Puławskiej Galerii Sztuki aż do 14 czerwca. Wstęp jest wolny. Sama wystawa zatytułowana Płynie prezentuje obrazy pochodzące z trzech cykli artysty: Solary, Gesty oraz Noce i Dnie. No i co, ja będę się więcej o obrazach wypowiadał. Na obrazy trzeba popatrzeć, trzeba tą sztukę nauczyć się odczuwać, a każdy robi to po swojemu. A żeby to zrobić, trzeba się wybrać na ten wernisaż, który już dzisiaj, przypominam, o godzinie 18 w Puławskiej Galerii Sztuki, w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Weekend coraz bliżej, więc dobrze jest sobie zaplanować go jakoś aktywnie, choć oczywiście nie będzie brakowało imprez dla dzieci, bo przecież w poniedziałek Dzień Dziecka, to też mamy propozycje dla tych starszych. Już na przykład w niedzielę będzie można zwiedzić Kotlinę Chodelską. Puławski Mosir i Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów zapraszają na taki pieszy rajd. Będziecie mieli do przejścia około 16 km przez rozlewisko Chodelki i potem ścieżką przyrodniczą Kleniewo, a poza tym będziecie mogli zwiedzić grodzisko archeologiczne w Żmijowiskach. Po skansenie będzie oprowadzał was pracownik Muzeum Dawnych Słowian, który opowie wam niejedną historyczną ciekawostkę na terenie grodziska. Będziecie mogli także odpocząć przy ognisku. Start tej niedzielnej wyprawy o godzinie 10 w Pomorzu koło Opola Lubelskiego.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj. Pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy. Rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Forgive my friend, no wybacz mi przyjacielu, że przerywam tą piękną piosenkę, którą tutaj nam zagrał i zaśpiewał Smith & Tell oraz Swedish Jam Factory, ale najwyższa pora już za chwilę na wiadomości w Radiu Impuls, bowiem zbliża się godzina 15 i wtedy na nie właśnie serdecznie zapraszam.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh. W
6: od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 15. To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Zapraszam na wiadomości.
7: Szpital kardiologiczny w Nałęczowie nie przyjmuje nowych pacjentów. W placówce wykryto ognisko rotawirusa, który potrafi się bardzo szybko przenosić, mówi Jolanta Gil z puławskiego sanepidu.
8: Te zakażenia rozprzestrzeniają się poprzez brudne ręce, na co myśmy też zwracali uwagę kilkakrotnie. Zostały wzmożone procedury i było szkolenie w tym zakresie. O tym, o zachowaniu reżimu sanitarnego zostali poinformowani pacjenci. O wzmożeniu reżimu sanitarnego w całym ośrodku również został poinformowany Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów, do którego należy szpital kardiologiczny. No jednak nadal ciągle w maju mieliśmy potwierdzenie kolejnych nowych zgłoszeń.
7: Rotawirus szczególnie niebezpieczny może być dla osób starszych i pacjentów po zabiegach.
8: Ponieważ szpital kardiologiczny, przebywają tam pacjenci, którzy są skierowani na zabiegi. Są to najczęściej osoby starsze lub osoby po zabiegach. No to w tym środowisku takim w szpitalu kardiologicznym, no nie mogą być, szerzyć się zakażenia rotawirusem. Stąd nasza decyzja.
7: Sanepid zapowiada, że do 1 czerwca wszyscy obecni pacjenci mogą zostać wypisani do domów. A teraz dobra wiadomość dla pasażerów dęblińskiej komunikacji miejskiej. Usunięto już usterkę jednego z nowych autobusów. Pojazd wrócił do obsługi miejskich tras. Od dziś na liniach numer 2, 3 i 4 ponownie kursuje autobus niskopodłogowy, co powinno ułatwić podróżowanie m.in. osobom starszym, rodzicom z wózkami i pasażerom z ograniczoną mobilnością. Przewoźnik dziękuje mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas krótkiej przerwy technicznej. A mieszkańcy gminy Kozienice będą mogli wypowiedzieć się na temat przyszłego zagospodarowania przestrzennego swojej okolicy. Jutro rozpoczną się konsultacje społeczne projektu planu ogólnego, który określi kierunki rozwoju gminy na kolejne lata. Uwagi do dokumentu będzie można zgłaszać do 29 czerwca. Na 18 czerwca zaplanowano także otwarte spotkanie w Urzędzie Miejskim połączone z prezentacją projektu i dyżurem projektanta. Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Kozienickim Ratuszu i na stronie internetowej urzędu. A już dziś wieczorem w Puławskim Ośrodku Kultury zostanie otwarta wystawa prac Adama Skóry, artysty, który pochodzi z Puław. Na wernisaż zaprasza dyrektor Domu Chemika Zbigniew Śliwiński.
9: Artysta od lat konsekwentnie rozwija swoją twórczość malarską, występuje indywidualnie i w wystawach zbiorowych w kraju oraz za granicą. Jego działalność artystyczna jest wielokrotnie nagradzana. Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze sztuką, która skłania do refleksji i zatrzymania się na chwilę wobec pytań o czas, przemijanie i doświadczenie istnienia. Bo o tym mówi wystawa Adama Skóry pod tytułem Płynie 28 maja o godzinie 18, a ekspozycja będzie prezentowana w Płaskiej Galerii Sztuki do 14 czerwca. Wstęp wolny.
7: W tym wydaniu to wszystko z regionu. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i zagranicy. Bogdan Zalewski.
5: Śmiertelne potrącenie przez tramwaj w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna. Do tragedii doszło na przystanku poznańskiego szybkiego tramwaju w rejonie ulicy Kurpińskiego, informuje policja.
10: Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, senior przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory, gdzie został potrącony. Miało to miejsce w miejscu niewyznaczonym do przejścia dla pieszych. Na miejsce udaje się także prokurator, który będzie nadzorował czynności oględzin przeprowadzone przez policyjnych techników na miejscu zdarzenia.
5: Przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło kolejne prace nad budową brakującego elementu wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa S17 ma połączyć węzły Drewnica i Warszawa Wschód. Michał Krasoń.
11: Poprzednia propozycja zakładała wybudowanie sześciopasmowej drogi na nasypie, który podzieliłby warszawską Wesołą na dwie części. Na to mieszkańcy nie chcieli się zgodzić. Teraz koncepcja ma znacząco się zmienić.
12: Będziemy szukali najlepszego rozwiązania z naciskiem na przebiegi tunelowe.
11: Mówi Paweł Woźniak, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy Wesołej są w tej sprawie podzieleni.
13: Jeżeli ma być obwodnica przez Wesołą, to w wariancie pomijającym centrum Wesołej. Trasa przez centrum? Nie.
14: Przez centrum, jeżeli by miał przechodzić, to jak najbardziej w tunelu.
15: W razie jakiegoś pożaru czy coś, to my jesteśmy w kotlinie zamknięci zupełnie. No jak musi być gdzieś, to najlepiej w tunelu.
11: Nowe warianty przebiegu trasy mamy poznać w 2028 roku.
5: Dramatyczne sceny rozegrały się w Szwajcarii. Trzy osoby zostały ranne w ataku nożownika na stacji kolejowej niedaleko Zurichu. Jak informuje szwajcarska policja, 31-letni sprawca został zatrzymany. Zdjęcia opublikowane w mediach i na platformach społecznościowych przedstawiają domniemanego napastnika o długich brązowych włosach, ubranego w ciemny t-shirt i shorty, biegnącego przed stacją kolejową i krzyczącego Allahu Akbar. Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne, które obejmuje m.in. przekazanie Kijowowi myśliwców Gripen. Informacja o porozumieniu została ogłoszona podczas wizyty Wołodymyra Załęskiego w Sztokholmie. Ukraiński przywódca liczy, że pierwsze Gripeny pojawią się na Ukrainie na przełomie roku.
0: Czy w pogodzie coś się nam zmienia? No nagle magiczną różdżką nie dotknę i nie zrobię 25 stopni na termometrze. Mamy teraz ich 17, no i to jest to maksimum, jakie możemy zobaczyć. Tak jak już powtarzam, więcej cieplej raczej nie będzie, no chyba że gdzieś jakieś miejsce na słoneczni, na barometrach. Tutaj miałem spojrzeć w okolicach 1000 hektopaskali. Ogólnie biometr korzystny, jedynie tylko wiatr nieco silniejszy w porywach. Do godziny 16 czas poświęcimy m.in. Dniu Dziecka. Sprawdzimy, jak wyglądać będzie on w Parku Dinozaurów, ale także jak wyglądać będzie w Muzeum w Kozłówce. Do 17 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

0: to będzie ciekawostka z cyklu tych odlotowych. No, wiadomo, że w samolocie nie zmieści się więcej osób i nikt nie pozwoli na to, żeby leciało więcej osób niż jest foteli czy siedzeń. Choć był taki pomysł jednego z tanich linii przewoźników, aby można było latać na stojąco. No, czego się nie zrobi dla kasy. Ale jednak, na szczęście, można latać tylko na siedząco, bo przecież trzeba się jakoś przypiąć pasami. I jest też oficjalny rekord świata w liczbie pasażerów przewiezionych w jednym samolocie. Padł on w 1991 roku na pokładzie Boeinga 747, należącego do izraelskich linii. Podczas jednej z misji ewakuowano wtedy ponad 1000 osób naraz. Księga rekordów Guinnessa oficjalnie uznaje liczbę 1088 pasażerów, ale niektóre raporty i dokumentacja linii wskazują, że na pokładzie mogły się znajdować nawet 1122 osoby. Co za rozbieżności. Warto odnotować, że 4 godziny lot z Etiopii do Izraela to jest w ogóle dobre. Zakończył się przyrostem liczby pasażerów, kiedy Boeing lądował w Tel Awiwie. Na pokładzie znajdowało się o 2 pasażerów więcej niż podczas startu. Tak, dobrze kombinujecie. W trakcie lotu 2 kobiety bezpiecznie urodziły 2 zdrowych dzieci. Siedziało na pokładzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem.

0: z obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
5: 16-17 stopni na termometrze, ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali. Dzisiaj lepiej się trochę cieplej ubrać i nawet jeśli widzimy za oknem słońce, to nie jest tak ciepło, jak było wczoraj, przedwczoraj czy na początku tygodnia, choć wiem, że nie brakuje takich, co wyjdą w krótkich spodenkach i nikim nie przetłumaczy, że będzie im zimno. No może nie zimno, ale wtedy jak zawieje ten silniejszy wiatr, który mamy w porywach, no to wtedy może być nieprzyjemnie. No ale no co zrobić? Przyszło prawie lato, więc trzeba także korzystać z tej letniej garderoby.
6: Słuchasz Radia Impuls.

Dzień dziecka tuż, a że w tym roku wypada w poniedziałek, to w weekend większość imprez dla dzieci się będzie odbywała i tak też jest z Dniem Dziecka w Parku Dinozaurów. Z okazji właśnie tego święta najmłodsi mieszkańcy regionu będą mogli choć chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy, no bo w najbliższy weekend w Parku Dinozaurów w Jabłonowcu odbędą się pokazy przygotowane przez druhów z ochotniczych straży pożarnych z Woli Życkiej i Podebłocia. Dzieciaki będą mogły z bliska sobie obejrzeć i wozy, i sprzęt, i spróbować swoich sił z hydronetką, a nawet przejechać się strażackim samochodem. Nie wiem tylko, czy na kogutach włączonych, czy też nie. No nie zabraknie również pokazów dotyczących bezpieczeństwa i gaszenia pożaru, a spotkanie ze strażakami zaplanowano w sobotę i w niedzielę, najbliższe, od godziny 13. Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, m.in. bańki mydlane i spotkania właśnie z dinozaurami.

Kolejna propozycja na spędzenie Dnia Dziecka przed Dniem Dziecka w najbliższy weekend to taki kozłowiecki smyk, czyli spotkanie w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. W najbliższą sobotę te muzealne przestrzenie i park wypełnią się i muzyką, i zabawą, i taką oczywiście rodzinną atmosferą. Bardzo dużo atrakcji dla młodzieży i całych rodzin, które chcą spędzić ten dzień spokojnie i blisko natury i wspólnego odkrywania dawnych, dziecięcych zabaw i tradycji. A w programie znajdą się m.in. gry i zabawy z dawnych lat, animacje plenerowe, warsztaty kulinarne, czytanie bajek, bajki z gramofonu, będą również zajęcia edukacyjne, wystawy poświęcone dzieciństwu dawniej, będą szachy plenerowe oraz rodzinne atrakcje w wyjątkowej atmosferze Kozłówki, tak piszą organizatorzy i tak też Wam przekazuję. Macie oczywiście w internecie cały konkretny plan szczegółowy, co dziać się będzie od godziny 11 do godziny 15 w najbliższą sobotę, zatem jeżeli macie ochotę, sprawdźcie, bo może akurat tam warto się wybrać.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: to Kylie Minogue, I Believe in You. Po australijsku, poniekąd na koniec tej godziny, za chwilę będzie 16, zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Minęła godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: 23-letnia mieszkanka powiatu Ryckiego straciła ponad 45 tysięcy złotych po tym, jak uwierzyła w internetową ofertę szybkiego zarobku. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia dotyczącego zarabiania pieniędzy za aktywność w internecie, między innymi polubienia filmów i wykonywanie prostych zadań. Początkowo polecenia wydawały się wiarygodne, jednak z czasem oszuści zaczęli nakłaniać kobietę do wykonywania przelewów oraz płatności blik. Ostatecznie straciła ponad 45 tysięcy złotych. Policja apeluje o ostrożność wobec ofert łatwego zarobku w internecie i przypomina, aby nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom. O wspieraniu rozwoju najmłodszych dzieci będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych warsztatów dla rodziców organizowanych w Łaziskach i gminie Wilków. Organizatorzy podkreślają, że będzie to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i rozmowy o roli żłobków oraz klubów dziecięcych w rozwoju maluchów. Dla uczestników przygotowano także animację i opiekę dla dzieci. Pierwsze warsztaty odbędą się 7 czerwca o godzinie 11 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Drugie zaplanowano tego samego dnia o godzinie 16 w budynku straży w Rogowie. Z kolei w Lublinie nadchodzi weekend pełen książek i teatralnych atrakcji dla najmłodszych. W sobotę rozpocznie się festiwal Alfabet, w ramach którego zaplanowano między innymi teatralną kryjówkę przygotowaną przez Teatr Andersena oraz charkowski Teatr Lalek. W programie znajdą się spotkania z literaturą dziecięcą, czytania oraz warsztaty artystyczne. Przez 3 dni dzieci będą uczestniczyć w wydarzeniach inspirowanych takimi utworami jak Jaś i Małgosia, Paluszek czy Mna Jagody. W niedzielę do projektu dołączą artyści z Ukrainy, a wszystkie zajęcia będą tłumaczone. Tymczasem Puławy ponownie staną się jednym z punktów na rajdowej mapie Polski. Już jutro rozpocznie się 10. edycja rajdu nadwiślańskiego, 2. runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. W tym roku start zaplanowano pod Motor Lublin Areną, a meta przy Zamku Lubelskim, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polski.
4: Na trasie rajdu nadwiślańskiego na pewno warto się pojawić. Po pierwsze dlatego, że będzie bez wątpienia dużo emocji, dużo adrenaliny. Będzie jak zwykle zacięta rywalizacja. No a poza tym odcinki specjalne rajdu nadwiślańskiego to są najszybsze odcinki w Polsce. Asfaltowy, szybki, trudny momentami technicznie rajd. Mamy też 2 odcinki miejskie, właściwie ten sam jeden odcinek, jak już wspominałem, przejechany 2-krotnie w Puławach. To też jest coś, co na pewno warto zobaczyć, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście Państwo takiej miejskiej rywalizacji, to na pewno będziecie pod dużym wrażeniem.
3: Dodajmy, że jutro po godzinie 15 w Puławach zostaną zamknięte równoległe odcinki ulic Centralnej i Piłsudskiego. Tyle z Puław i okolic. Czas na kraj i świat.
5: Kolejną osobę zatrzymano w związku z serią fałszywych alarmów z pierwszej połowy maja. W sumie w ręce policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już 4 młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Krzysztof Zasada.
6: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że ten młody mężczyzna, podobnie jak 3 z zatrzymanych, przewijał się w śledztwie prowadzonym od jesieni w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. W tym postępowaniu chodzi m.in. o wywoływanie alarmów bombowych w instytucjach publicznych. Ta osoba nie ma jeszcze zarzutów. Jak usłyszałem, trwają z nią czynności. W sumie w śledztwie zatrzymano już 4 osoby, 2 trafiły już do aresztów. W przypadku 3 z nich sąd ma właśnie decydować o zastosowaniu tego środka na polecenie prokuratury. 4 niebawem ma stanąć przed prokuratorem.
5: 8 żołnierzy Sił Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych zostało poszkodowanych w wypadku ciężarówki na lokalnej drodze między Studnicą i Czertyniem w Zachodniopomorskiem. Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace, gdzie siedzieli na ławkach.
8: Czterech żołnierzy zostało przewiezionych do szpitala, a czterech żołnierzy zostało zaopatrzonych na miejscu zdarzenia. Samo miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone pod względem prewencyjnym.
7: Powiedział mi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Życiu i zdrowiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą zajmuje się już Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
5: Pożar szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Kruszewie koło podwarszawskiego Grójca. Wszystkie dzieci zostały na czas ewakuowane przez nauczycieli. Na miejscu w Kruszewie działa 11 zastępów strażackich i dron gaśniczy. Młodzież z całej Polski, która w swoich regionach realizowała własne projekty społeczne, przyjechała na finał do Warszawy. Nasza reporterka Magdalena Greinert rozmawiała z finalistami Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
9: Przyjechaliśmy z projektem Zamiast Hejtować, Zacznij Mediować i skupiamy się na tym, żeby uczyć dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół mediacji, jak rozwiązywać konflikty bez agresji.
10: Czy to jest projekt odnośnie otyłości, odnośnie zwalczania tego? No i w sumie bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w finale.
11: Nie liczycie na jakieś wysokie miejsce?
10: Oczywiście, że tak.
12: Dobrej zabawy przede wszystkim.
5: Zabawy przyjemnej i pożytecznej życzę.
0: Temperatura od 16 do 17 stopni Celsjusza. Barometry wskazują cały czas okolice 1000 hektopaskali i wiatr, który w porywach jedynie nieco silniejszy. Zachmurzenie umiarkowane pod koniec dnia, bliżej zachodu słońca. Być może tych promieni słonecznych pojawi się nieco więcej, ale to już po tym, jak się pożegnamy. A więcej o pogodzie wieczornej, nocnej i jutrzejszej przedpołudniowej już za kilkanaście minut. Ostatnia godzina przed nami, a w niej mówić będziemy o nocnej przejażdżce w ramach rowerowej stolicy Polski oraz o suszy hydrologicznej w regionie. Do 17 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
13: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Hamburger ma dzisiaj swój dzień i wszystkie jego odmiany, więc życząc smacznego wam w jedzeniu tych hamburgerów, możecie spróbować kiedyś, jeśli będziecie w Stanach Zjednoczonych, takich naprawdę królewskich, wielkich kanapek w stanie Michigan, właśnie tam, za daleko, za wielką wodą w Stanach, dokładnie w mieście Southgate, znajdziecie bar Mel Sports Bar and Grill, chciałem powiedzieć and girl, sorry, grill, w którym można spróbować sił w zjedzeniu naprawdę ogromnego hamburgera. Tamtejszy waży 4,5 kg, jak to zmieścić tu w żołądku, i kosztuje 40-50 dolarów w zależności od dodatków. Osoba, która zje go w mniej niż 2 godziny, otrzymuje zwrot pieniędzy i 100 dolarów premii. Ja się zastanawiam tylko po co? Po co, żeby potem się męczyć? Jeszcze nie wiem, czy jest smaczny, a trzeba by było zjeść 4,5 kg naraz. No, jeżeli są tacy odważni, to zapraszam. Podejrzewam, że i w naszym kraju nie brakuje miejsc, gdzie można znaleźć wielkiego hamburgera. Zjedźcie dzisiaj normalnego. To będzie i tak fajnie, że tak powiem, uczczony dzień hamburgera.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W akcji

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: W Radiu Impuls czas poopowiadać trochę o pogodzie, która na nas czeka wieczorem, w nocy i jutro przed południem. No to tak, wygląda sytuacja następująco. Otóż no, wieczorem temperatura niestety nie będzie należała do wysokich, a nad ranem powiedziałbym nawet, że nas zaskoczy, bo to może być nawet 3 stopnie. Na szczęście bez przymrozku, ale jednak za chłodno. Nie będzie padać w nocy, to jest dobra informacja. Jutrzejszy dzień rozpocznie się od zachmurzenia umiarkowanego. No i oczywiście temperatura w ciągu dnia będzie sobie rosła i będzie cieplej niż dzisiaj, bo już do 19 stopni z zachmurzeniem umiarkowanym i bez opadów, tak jak mówiłem, znów się będzie nam rozcieplało. O, nowe słowo, podoba mi się. Rozcieplało, muszę zapamiętać.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dla tych, którzy już nie pierwszy raz kręcą dla rowerowej stolicy w Puławach, wiedzą, że jeżdżenie to przyjemność, ale również i pożyteczność po to, aby Puławy znów stanęły na miejscu pierwszym na podium, jeśli chodzi o ilość wykręconych kilometrów przez czerwiec, ale nieczęsto zdarza się okazja, żeby pojeździć nocą. No i właśnie ta będzie już w najbliższą noc z niedzieli na poniedziałek dokładnie, bowiem to właśnie wtedy będziecie mogli ruszyć po raz pierwszy w trasę. Wszystko rozpocznie się o 23:55 w niedzielę, wtedy to jest planowana zbiórka na placu Chopina. Chwilę po północy ruszycie w trasę, żeby od pierwszych minut już zdobywać punkty dla miasta. Można będzie to zrobić instalując aplikację Aktywne Miasta i używając ją podczas tych rowerowych przejażdżek. Jeśli nie macie, nie martwcie się, ktoś na miejscu Wam pomoże ją zainstalować. A oprócz nocnej przejażdżki z niedzieli na poniedziałek czeka też na Was kolejne inauguracyjne wydarzenie, bowiem już w poniedziałek na placu Chopina, ale po południu o godzinie 17:00 odbędzie się oficjalne otwarcie tej miesięcznej rywalizacji, w ramach której ruszycie na przejażdżkę ulicami miasta.
1: Radio Impuls.

0: apel do wszystkich, do tych, którzy mają ogródki, do tych, którzy nie mają ogródków. Po prostu trzeba oszczędzać wodę, bowiem do naszego regionu dociera susza hydrologiczna i według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmuje naszą zlewnię Bystrzycy, Łużanki i część Wisły. Mówimy o tym często, bo to ważna informacja. No i z tego powodu też pojawiają się właśnie apele o oszczędne korzystanie z bieżącej wody. Uważajcie na to, jak na przykład podlewacie ogródki. Może odpuśćcie sobie, może trochę mniej. Na pewno dajcie sobie spokój z myciem samochodu pod domem. Zresztą na podjazdach nie wolno, przypominam, za to są mandaty. Po prostu skupcie się i po prostu, Wojtku, nie mów tyle po prostu, bo najważniejsze jest oszczędzanie wody. To duże zużycie wody może skutkować po prostu spadkiem ciśnienia w sieci, a nawet przerwami w dostawie, więc musimy jakoś sobie radzić z jej ograniczeniami tam, gdzie możemy.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

Dziękując za czwartkowe popołudnie, zapraszam na jutrzejsze od godziny 12. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam, a już za chwilę o 17 najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.

0: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Czwartek, 28 maja i 17 na zegarach w Radio Impuls. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
3: Od początku czerwca w całej Polsce rusza duże badanie gospodarstw rolnych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Ankieterzy skontaktują się z właścicielami około 120 tysięcy gospodarstw, by zebrać informacje o tym, jak dziś wygląda polskie rolnictwo. Pytania będą dotyczyły m.in. upraw, hodowli zwierząt, wyposażenia gospodarstw czy liczby osób pracujących w rolnictwie. Jak podkreśla GUS, zebrane dane mają pomóc w planowaniu wsparcia dla rolników oraz tworzeniu polityki rolnej w Polsce i Unii Europejskiej. Rolnicy objęci badaniem dostaną wcześniej specjalny list informacyjny. Formularz będzie można wypełnić samodzielnie przez internet albo przekazać dane ankieterowi, telefonicznie lub podczas wizyty w gospodarstwie. Badanie potrwa do 14 sierpnia, a udział w nim jest obowiązkowy. A od dziś w Muzeum Badań Polarnych w Puławach można oglądać nową ekspozycję. To wystawa fotografii Lucjana Nowosielskiego, która pokazuje surowe krajobrazy Antarktyki i Arktyki. O szczegółach mówi dyrektor muzeum Piotr Kondraciuk.
4: No, zapraszam Państwa na wystawę, bardzo interesującą wystawę, przygotowaną przez pana Lucjana Nowosielskiego. To są zdjęcia, które autor przekazał do naszych zbiorów i te zdjęcia właśnie pochodzące z Antarktydy i ze Spitsbergenu. To jest już kolejna wystawa fotograficzna, którą chcemy zaprezentować, właśnie wykonana przez polarnika, amatora fotografii, który prowadził tam badania. Kilka razy zimował na stacji Arcowskiego na wyspie Króla Jerzego, więc miał sporo czasu na spacery, na właśnie takie oglądanie, podpatrywanie zwierząt. I to właśnie główny temat tej wystawy dotyczącej części antarktycznej to są pingwiny.
3: Do kogo skierowana jest ta wystawa?
4: Wystawa jest adresowana do każdego rodzaju odbiorców. Każdy znajdzie dla siebie jakiś fragment ekspozycji, który go zaciekawi, a te fotografie zaciekawią każdego, dlatego że naszym dewizą jest przybliżać niedostępne. Staramy się to robić, a te rejony właśnie północy, dalekiej północy, południa są praktycznie niedostępne dla większości odwiedzających nasze muzeum.
3: Dodajmy, że wystawę można oglądać aż do 31 sierpnia. Z kolei najmłodsi mieszkańcy regionu będą mogli rozpocząć świętowanie Dnia Dziecka trochę wcześniej. W najbliższy weekend Muzeum Zamojskich w Kozłówce zaprasza rodziny na wydarzenie Kozłowiecki Smyk, mówi Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności muzeum.
5: W sobotę i niedzielę cykl krótkich koncertów muzyki salonowej dla dzieci i rodzin. W zabytkowej przestrzeni teatralnej wystąpią młodzi artyści ze Społecznej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Lubartowie. Kameralne koncerty mają stworzyć okazję do pierwszych spotkań najmłodszych odbiorców z muzyką klasyczną oraz do wspólnego obcowania ze sztuką. Wstęp na wydarzenie jest wolny, na niektóre wydarzenia wymagana jest rezerwacja. A dodatkowo dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły tego dnia bezpłatnie zwiedzać wszystkie ekspozycje muzealne.
3: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, dodatkowo dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły bez opłat zwiedzić muzealne ekspozycje. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
6: Maja Chwalińska z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
7: Polka w bardzo dobrym stylu wyeliminowała wyżej notowaną Elizę Mertens.
6: Patryk Sylwański. Imponująca gra naszej zawodniczki w drugim secie.
8: No, Chwalińska wygrała cały mecz 6-4, 6-0. W drugim secie nie straciła żadnego gema, grała bardzo różnorodnie. Odebrała, można tak powiedzieć, trochę rywalce chęć do grania, wymuszała jej błędy. No i co ważne, też Polka była przez cały mecz naprawdę bardzo skupiona. Nasza tenisistka na antenie Eurosportu powiedziała, że no cały czas właśnie ten mecz rozgrywał się w jej głowie. To jest też życiowy sukces Chwalińskiej, bo ona po raz pierwszy w karierze zagra w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema.
6: Policja wyjaśnia, kto rozpylił gaz do odstraszania zwierząt w szkole podstawowej numer 30 w Opolu.
7: Z budynku przy ulicy Nyskiej ewakuowano 183 osoby, w tym 160 dzieci.
6: Dwie uczennice i wychowawczyni potrzebowały pomocy medycznej.
7: Udzielono jej na miejscu zdarzenia. Poznaliśmy wyniki badania wody z fontanny na osiedlu Mickiewicza w Lublinie, w której w niedzielę znaleziono ponad 30 martwych ptaków.
6: Woda nie była skażona, stwierdził sanepid. Próbki były badane pod kątem obecności metali ciężkich, pestycydów i toksycznych węglowodorów.
7: Nie znaleziono niczego, co zagrażałoby okolicznym mieszkańcom. Czas na władców wszechświata.
6: Katarzyna Sobiechowska-Szulta, witamy.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Uroczysta premiera tego właśnie filmu odbyła się w Londynie. To aktorska odsłona legendarnej franczyzy. Bohaterem jest He-Man, najpotężniejszy człowiek we wszechświecie. Gościem premiery był m.in. słynny gitarzysta zespołu Queen, Brian May, który przeszedł po czerwonym dywanie z figurką He-Mana należącą kiedyś do jego syna. W polskich kinach ten film od 5 czerwca. Prawie 20 polskich i zagranicznych spektakli teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży jest w programie przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci. Zacznie się on jutro we wrocławskim Teatrze Lalek. Cykl książek Macieja Siembiedy, których bohaterem jest Jakub Kania, trafi do kina. Bohater to prokurator IPN, specjalista od historii oraz przestępstw związanych ze sztuką, a zajmuje się m.in. tajemnicami śląskich rezydencji, nazistowskim okultyzmem czy wątkami szpiegowskimi związanymi z Bliskim Wschodem i PRL-em. Prawa do ekranizacji książek kupił Aurum Film.
2: Dwadzieścia stopni, tyle zobaczymy na termometrach jutro w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Kozienicach. Będzie się chmurzyć, ale słońce co jakiś czas też ma do nas zaglądać. Silny wiatr jeszcze jutro z nami zostanie. Jeśli chodzi o weekend, no to większa różnorodność w kwestii pogody, bo i słońce, i chmury, szczególnie w sobotę też spodziewajmy się deszczu. Na termometrach w weekend w okolicach 20 stopni. Właśnie sobie uświadomiłem, że maj nam się już kończy, 28 dzień tego wiosennego miesiąca. Jeszcze chwila i będzie lato, wakacje i muzyka, która później już zawsze będzie nam się kojarzyć właśnie z tym gorącym okresem czasu. Lucas Graham też by pewnie chciał pozostać w naszych letnich wspomnieniach. Jego Second Chance zaczyna czwartkowy program po godzinach. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Zapraszam w Radiu Impuls do 22, a teraz mamy 6 minut po 17.

0: Takie beztroskie dźwięki od Venga Boys świadczą o tym, że weekend blisko. No nie da się ukryć, mamy czwartek, więc dobry czas, by sobie na ten weekend coś zaplanować. Polecamy się w tej sprawie w programie Po Godzinach. Będzie też trochę show biznesu, bo mamy czas wyprzedaży nieruchomości. Będzie też cios, o którym mówi cała Polska. Powiemy również o prezencie dla ośmiolatki od samej Taylor Swift. Bądźcie z nami, bo i dobrze zagramy. Na przykład za chwilę Elton John i Dua Lipa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.

0: Love is the answer.
1: Hit Hunter w programie Po godzinach w Radio Impuls. Co jutro w regionie terytorialsi będą świętować w Lublinie. O godzinie 13 odbędzie się uroczysty apel z okazji święta 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego. Zapory. Tegoroczne obchody mają szczególny charakter, ponieważ wpiszą się w jubileusz 10-lecia obecności lubelskich terytorialsów w regionie. W programie uroczystości m.in. przysięga wojskowa nowych ochotników, promocja podoficerska absolwentów kursu sonda oraz defilada pododdziałów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wręczone zostaną także odznaczenia i wyróżnienia dla żołnierzy. Polecamy, przypominam, uroczystość jutro o 13 na Placu Litewskim, bo chyba nie mówiłem, w Lublinie. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
5: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
6: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: W akcji

0: Ava Max, Sweet But Psycho w czwartkowym już po godzinach. Za moment wiadomości o 18, później prognoza pogody, a po 18 niespodzianka od Taylor Swift. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co się będzie działo blisko nas w najbliższy weekend. Polecamy się i po 18.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: dzięki do MediaMarkt. Po reklamie.
1: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Policjanci z Poznania i Szczecina zatrzymali 32 osoby, które brały udział w ustawce pseudokibiców drużyn piłkarskich Lecha i Pogoni.
3: W sumie starło się około 120 pseudokibiców. Beniamin Kubiak-Piłat. O którym konkretnie zajściu mowa, Beniaminie?
4: Chodzi o ustawkę, do której doszło w styczniu na jednym z MOP-ów przy drodze ekspresowej S3. Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani. Identyfikacja odbyła się dzięki współpracy funkcjonariuszy z Poznania i Szczecina. Trwała ona kilka miesięcy, ale policjanci zatrzymali 32 osoby.
5: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
4: Mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.
3: Do Sejmu trafi ustawa Lek pod drzwi.
2: Zgodnie z nią apteki byłyby zobowiązane do dostarczenia farmaceutyków chorym do ich domów. Dowiedział się dziennikarz Kacper Wróblewski.
3: Kacper jest w naszym sejmowym studiu. Witamy cię, Kacper.
6: Witamy.
3: Kto mógłby zamówić lek pod drzwi?
6: Ustawa skierowana jest wyłącznie do seniorów 65+ i osób obłożnie chorych, które nie są w stanie samodzielnie udać się do apteki.
7: Lekarz wystawia e-receptę. Ta e-recepta trafia do apteki w danym powiecie. Aptekarz przygotowuje leki i później pracownik apteki albo kurier dowozi seniorom albo osobom obłożnie chorym te leki pod drzwi.
6: Tłumaczy autor projektu poseł klubu Centrum Norbert Pietrykowski, który, jak twierdzi, środowiska farmaceutyczne są w stanie pokryć tego typu usługę. Przepisy przewidują, że osoba zamawiająca lek będzie mogła skorzystać z apteki znajdującej się wyłącznie w obrębie powiatu, w którym mieszka. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: Całkiem dobrze to wygląda, jeśli chodzi o pogodę na piątek. W Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie będzie ciepło, 19-20 stopni, będzie się chmurzyć. Ale też słońce co jakiś czas będzie do nas zaglądać. Jutro nie będzie padać, nie będzie burzowo, za to w sobotę może być. W sobotę 20 stopni, w niedzielę 22 stopni, no i też może być deszczowo i burzowo. Początek przyszłego tygodnia, poniedziałek jeszcze niezły, ale od wtorku zrobi się chłodniej i pojawi się więcej deszczu. 28 maja, Światowy Dzień Hamburgera. Kto nie ma pomysłu na kolację, to czemu nie? Teraz jest tyle opcji, że taki hamburger niekoniecznie musi pójść w boczki. A my idziemy w stronę muzyki. Przed nami Hendrix w remiksie Davida Guetty. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. W Radiu Impuls mamy 3 minuty po 18.

0: Milowato w czwartkowym po godzinach. Czy są jakieś pozytywne strony mediów społecznościowych? Okazuje się, że tak. Do Taylor Swift dotarł filmik, na którym 8-latka o imieniu Madeleine razem z sąsiadem śpiewają jej piosenkę Love Story. Historia jest taka, że dziewczynka jest jej fanką, widziała grającego sąsiada, ale wstydziła się mu powiedzieć, co chciałaby usłyszeć, więc mama z córką napisały list, zrobiły z niego samolot i puściły do sąsiada. Powstał z tego filmik, który jest hitem na TikToku. Madeleine otrzymała od Taylor Swift gitarę i liścik. Oby więcej takich pozytywnych informacji w tych dziwnych czasach. I tak pozytywnej muzyki jak za moment, bo będzie u nas Shaggy z singlem In the Summertime.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen. Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Weezer, dobre dźwięki do przedweekendowej rozgrzewki, a ona się przyda, bo mnóstwo wydarzeń przed nami. Na przykład Dzień Dziecka w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. O szczegółach Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności muzeum.
1: W dniach 30 i 31 maja, czyli w najbliższy weekend, odbędzie się Kozłowiecki Smyk. Wydarzenie plenerowo-edukacyjne, które stanowi alternatywę dla wszystkich głośnych i komercyjnych form spędzania tego dziecięcego święta. Proponujemy rodzinom spokojny weekend pełen muzyki, zabawy, wspólnego odkrywania historii oraz kontaktu ze sztuką i tradycją. W przestrzeni muzeum i zabytkowego parku będzie można uczestniczyć w grach i zabawach z dawnych lat, poznać zabawki z okresu PRL-u, posłuchać bajek i opowieści z gramofonu, wziąć udział w warsztatach kulinarnych oraz zajęciach edukacyjnych przybliżających historię i codzienność dawnych mieszkańców pałacu.
0: Wstęp na wydarzenie jest wolny, a dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły dodatkowo bezpłatnie zwiedzać ekspozycje muzealne. W takim razie polecamy.
2: Radio Impuls.

0: Lipstick od Aleksandry Stan i Patrycji Zawali w programie Po godzinach. A kto jutro będzie grał, miksował i śpiewał w tanecznym radio? Na razie sprawa jest otwarta, bo do naszej radiowej imprezy jeszcze ponad doba. Taneczne radio jutro od 20, wcześniej od 17 rozgrzewka. Będą nowości i wszystko to, co sprawdzi się muzycznie. Na początek weekendu polecamy się, a za chwilę też sprawdzone dźwięki od grupy NA będzie singiel Skrzydlate ręce.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: As It Was śpiewa Harry Styles, aktualnie na robocie w Holandii. Ma przed sobą jeszcze kilka koncertów w Amsterdamie. Tak będzie do prawie końca przyszłego tygodnia. Później przesiadka do Londynu i 12 koncertów na Wembley. Dalej Brazylia, Meksyk, Stany Zjednoczone, a na finał Australia. To będzie gdzieś w grudniu. A u nas po 19 najbliższy weekend w regionie. A z show biznesu świetny temat dla kolorowych mediów w naszym kraju. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
0: Jest już 19. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Policja wyjaśnia, kto rozpylił gaz do odstraszania zwierząt w szkole podstawowej numer 30 w Opolu.
8: Z budynku przy ulicy Nyskiej ewakuowano 183 osoby, w tym 160 dzieci.
7: Dwie uczennice i wychowawczyni potrzebowały pomocy medycznej.
8: Udzielono jej na miejscu zdarzenia. Poznaliśmy wyniki badania wody z fontanny na osiedlu Mickiewicza w Lublinie, w której w niedzielę znaleziono ponad 30 martwych ptaków.
7: Woda nie była skażona, stwierdził sanepid. Próbki były badane pod kątem obecności metali ciężkich, pestycydów i toksycznych węglowodorów.
8: Nie znaleziono niczego, co zagrażałoby okolicznym mieszkańcom. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze mieszkania przy ulicy Jugosłowiańskiej w Poznaniu. Nie żyje około 30-letnia kobieta.
7: O rozmiarze pożaru poinformował nas aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
9: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się z obiektu około 20 osób. Dwójka z nich, która próbowała ugasić pożar, delikatnie podtruła się dymem i gazami pożarowymi. Te osoby są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego w tym momencie.
8: Na miejscu oprócz strażaków działają także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego.
7: Groźny pożar szaleje też w okolicach Międzylesia, niedaleko Warszawy.
8: Płonie las. Z ogniem walczy już około 150 strażaków.
7: Działania z powietrza wspiera policyjny śmigłowiec, do którego podczepiono olbrzymi zbiornik z wodą. Blisko 5 godzin gry, no i niestety porażka. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym French Open.
8: Przegrał w 5 setach z Amerykaninem Francisem.
7: Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy.
10: Witam, Patryku. No, blisko 5 godzin. Jaki to lot samolotem można by było piękny.
8: No, niesamowite.
10: Tak, z pół Europy.
8: Naprawdę bardzo wyrównany mecz. A Hurkacza niestety, przyznasz, w decydującym momencie zagadła jego główna broń.
10: No niestety, to prawda. Serwis. Przy prowadzeniu Tiafo 5-4 Hurkacz serwował i tego decydującego gema przegrał. Wcześniej Polak mocno zdenerwowany w końcówce czwartej partii odrobił straty. Doprowadził do tego 5 seta i wtedy Tiafo wyglądał na bardzo zmęczonego. Kilka minut po rozpoczęciu tego 5 seta Amerykanin poprosił nieoczekiwanie od razu o przerwę toaletową. To zirytowało naszego tenisistę, no bo czuł, że ma przewagę w tym okresie gry. Po powrocie na kort Amerykanin odzyskał wigor i ostatecznie wygrał.
0: Pogodnie będzie tej nocy nad Puławami i całym naszym regionem, ale będzie dosyć chłodno, bo nad ranem tylko 7 stopni. Jutro do 20, dużo chmur jutro w ogóle nad Puławami, nad Kazimierzem Dolnym, nad całym regionem. Nie będzie padać, 20 stopni maksymalnie, no i jutro kolejna odsłona serialu pod tytułem Silny wiatr. Po wiadomościach i całkiem dobrych prognozach pogody czas wrócić do, wiadomo, że dobrej i pewnej muzyki wybranej dla ciebie. Enrique Iglesias na początek, Bailamos, a później coś nowego od Darii Marx. Dotknij. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 po 19.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

The First Time śpiewa Damiano Dawid. Jeśli nic się nie zmieni, to jego pierwszy raz na ślubnym kobiercu może stać się faktem już niebawem. Trochę inna atmosfera była podczas konferencji Telewizji Polskiej przed festiwalem w Opolu. Tam Ralf Kamiński na pytanie Dody o bardziej pociągającą piosenkarkę od niej odpowiedział przekornie, że to Maryla Rodowicz. Finalnie za taką odpowiedź, jak to się mówi, dostał w papę? Chyba tak, mocno dostał. Fajnie się bawią w tym polskim show biznesie. Z drugiej strony, jakby rewanż był zapowiadany na scenie w trakcie festiwalu,

0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Impuls.

Obejmuje noce Jonathan, Liwka i PZ w Radio Impuls. Tyle się w ten weekend będzie u nas działo, że nie da się tego wszystkiego objąć i być obecnym na każdym z tych wydarzeń. Jutro polecamy Wam żużlowe emocje w Lublinie. Orlen Oil Motor Lublin pojedzie z GKM-em Grudziądz. Ten mecz o godzinie 20:30. Aktualnie to jest lider tabeli PGE Ekstraligi Żużlowej. Nasz zespół jest drugi. Oby po tym weekendzie to się w tabeli odwróciło. Polecamy to jutrzejsze spotkanie.

Keanu Silva w czwartkowym Po godzinach. W polskim show biznesie swoje wille sprzedają aktualnie Robert Burnejka, a także Agnieszka Kaczorowska z byłym mężem. Pan od niema lipy chce 3 miliony złotych, a państwo pokłóceni chyba 2,5, jak dobrze pamiętam. Za to on na świecie, i to za dużo więcej, dom sprzedaje też legendarny gitarzysta Stevie Ray. To w Encino w Kalifornii, to w tym domu powstały jego najlepsze kompozycje, więc w gratisie oprócz przytulnych murów dostajemy historię muzyki. Dom 30 lat temu kosztował 1 200 000 dolarów, a teraz jest wart 12 milionów. Niezła przebitka. Jak widać, w świecie show biznesu inflacja szalała jeszcze mocniej niż w naszym życiu. Lady Gaga, Poker Face u nas za chwilę.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

Robert Miles w programie Po godzinach, tuż przed 20:00, za moment wiadomości i prognoza pogody, a po 20:00 wybierzemy się na kurki, a także sprawdzimy, czy jest szansa, by gdziekolwiek na świecie zobaczyć koncert Kanye'ego Westa. W Europie, jak wiemy, to się za bardzo nie udaje. Szczegóły po 20:00, bądźcie z nami.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Czwartek, 28 maja i 20 na zegarach. W takim razie czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
9: Zablokowana została droga krajowa 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Łochów. Kierowcy muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. To ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą. Płonie las. Z pożarem w powiecie wołomińskim walczy ponad 200 strażaków. Na miejscu jest już wóz satelitarny i nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię ponownie, Kacprze. Strażakom udało się już opanować ten pożar?
10: Walka z żywiołem trwa. O skali pożaru może świadczyć fakt, że kłęby dymu widziane są już z Warszawy. Na miejscu jest około 200 strażaków, którzy są wspierani z powietrza. W akcji gaśniczej biorą udział dwa specjalistyczne samoloty dromader Lasów Państwowych, a także policyjny Black Hawk. W rejon pożaru skierowano strażaków z trzech powiatów: mińskiego, węgrowskiego i wołomińskiego. Od wielu godzin na Mazowszu wieje silny wiatr. On utrudnia walkę z ogniem. Niewykluczone, że akcja gaśnicza potrwa nawet do rana.
9: To niepoważne, mówił rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, pytany o ratyfikację traktatu o współpracy polsko-brytyjskiej. Nie było ze strony rządu chęci informowania prezydenta o pracach, a prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa, podkreślał Rafał Leśkiewicz. Z nami Magda Sakowska. Witam cię ponownie, Magdo.
11: Witam.
9: Informacji nie było, ale będzie podpis prezydenta pod tym traktatem?
11: Prezydent skarży się, że nie zna jeszcze treści traktatu, bo rząd nie raczył mu tej treści przedstawić. Jak mówi rzecznik prezydenta, Karol Nawrocki musi zapoznać się z zapisami tego dokumentu, żeby podjąć decyzję, czy traktat podpisać, czy też nie.
12: Nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
11: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
12: Oczywiście, że to jest nieprawda.
11: Trzeba zaznaczyć, że rzecznik MSZ-u z kolei twierdzi, że przesyłano na bieżąco informacje i materiały na temat traktatu do kancelarii prezydenta, ale rzecznik prezydenta te twierdzenia kwituje krótko i mówi: to nieprawda.
8: Trochę słońca, trochę chmur jutro nad Puławami i nad całym naszym regionem. W zasadzie odwrotnie, bo chmur ma być więcej. Jutro bez opadów. Silny wiatr znowu może nam towarzyszyć. Jutro maksymalnie 20 stopni. W sobotę też 20 stopni. Może być deszczowo i burzowo. W niedzielę, no też jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie podobnie. Na termometrach cały 1 stopień lepiej, bo w niedzielę 21 stopni w Puławach. Maja, 18 lat temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie grała grupa Metallica. Ciekawe, jakie wtedy trzęsienie ziemi wywołali. Trochę ponad tydzień temu podobno całkiem silne. A u nas teraz Sombr, który i bez trzęsienia ziemi zbliży nasze uszy do głośników. Jego 12 to 12 przed nami, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie.

0: In My Arms śpiewa Kylie Minogue, która ma w planach jubileuszową trasę koncertową. To z okazji 40 na scenie. Tak ma być w przyszłym roku, a trasa obejmie cały świat. Polecamy się i my w Polsce. A w lasach podobno polecają się już kurki. Zazwyczaj można je spotkać latem, ale według znawców tematu pierwsze zbiory miały już miejsce w województwach śląskim, łódzkim i mazowieckim. No to powodzenia przy okazji szukania. Jestem pewien, że ani jednej sztuki wam nie zabiorę. Jak ja wybieram się na grzyby, to nagle wszystkie się chowają. Takie mam szczęście, więc nie polecam się na grzyby, bo nic nie znajdziecie. Edward Maja u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.

0: Do obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa.

0: najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam. My jutro zabierzemy was w stronę weekendu. Taneczne Radio tego dokona. Od 17 w piątek rozgrzewka, a od 20 będziemy się bawić nowościami, eurodensami i setami Tanecznego Radia. Jutro piątek, to akurat mógłbym sobie powtarzać bez końca. Céline Dion u nas za moment. That's the way it is.

0: B-Side już śpiewa James Blunt, a teraz Kanye West, którego będzie można zobaczyć na koncercie. Taka niespodzianka. Z oficjalnych statystyk wynika, że był 1 000 000 chętnych na bilety na koncert w Tampie na Florydzie. W związku z tym dołożono jeszcze jedną datę, ale to i tak będzie za mało. No trochę terminów na trasie mu się zwolniło po protestach w Europie, zresztą u nas w Polsce też. Szybko to poszło, u nas to było tak. Najpierw pojawiły się plotki, później oficjalnie potwierdzono, że koncert będzie, a chwilę później były informacje, że koncert odwołano. Nie wiem, czy trwało to dłużej niż tydzień. Grupa Westlife bez takich kontrowersji na rynku muzycznym powoli wracają i za chwilę jedna z ich piosenek na naszej antenie. Bądźcie blisko.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Co w regionie w Radiu Impuls? W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
4: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Alvaro Soler z muzycznym słońcem w głosie. Po 21 już będzie po zachodzie słońca, więc przy muzyce skupimy się na czwartku i postaramy się go informacyjnie podsumować w naszym regionie. Polecam magazyn Dziennikarzy, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: To już jest 21 na zegarach. W takim razie posłuchajmy wiadomości, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
8: Pożar szaleje w powiecie wołomińskim. Ogień błyskawicznie przenosi się wierzchołkami drzew, a jego rozprzestrzenianiu się sprzyja niestety silny wiatr. W rejonie akcji gaśniczej w lesie jest wóz satelitarny i reporter Kacper Wróblewski. Witam cię ponownie, Kacprze.
9: Witam serdecznie.
8: Opisz, co dzieje się na miejscu, co widzisz.
9: Nad lasem unoszą się gigantyczne kłęby dymu. Co chwilę przelatują nad lasem i nad naszymi głowami samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk wyposażony w system Bambi Bucket, z którego na płonący las spada około 3000 litrów wody. Ogień objął już ponad 10 hektarów lasu. To są te ostatnie informacje przekazane od strażaków. Na miejsce przyjeżdżają kolejne zastępy. Teraz jest ich około 70. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
8: A ja przypomnę, że w związku z pożarem zablokowana została droga krajowa numer 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Łochów. Tragedia w Tatrach. Zginął młody turysta, który spadł z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało zostało odnalezione podczas akcji poszukiwawczej, poinformowali właśnie ratownicy TOPR. Mężczyzna znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina, że w wyższych partiach gór warunki są wymagające. Na części szlaków zalega śnieg, a podłoże jest bardzo śliskie. Pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, mają się zacząć na przełomie sierpnia i września. Rzeczoznawca ma wycenić mieszkania własnościowe, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
10: Pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy.
11: Co państwo na to?
12: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
8: Podkreśla rozmówca naszej dziennikarki Agnieszki Wederki. W hotelach nadal przebywa około 250 mieszkańców, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego musieli opuścić swoje mieszkania. Według planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem średnicowym na przełomie 2030 i 2031 roku.
0: Wracamy teraz do informacji pogodowych dla Puław i całego naszego regionu. Te na piątek, wbrew pozorom, nie będą jakieś bardzo kiepskie, bo choć będzie się jutro chmurzyć, to nie będzie padać i nie będzie burzowo. Silny wiatr ma się pojawiać, okej, ale 20 stopni na termometrach. W sobotę też 20 stopni na termometrach, ale co jakiś czas może pokropić, a i burze są niewykluczone. Tak też będzie w niedzielę, na początku przyszłego tygodnia również. 28 maja, to jest czwartek. To są 3 minuty po 21 w Radio Impuls. Czas na magazyn naszych dziennikarzy i oczywiście też czas na muzykę wybraną dla ciebie. Margaret na początek, Let You Talk About It. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

Do naszego regionu wróciła susza hydrologiczna. Według danych IMGW obejmuje zlewnie Bystrzycy i Łużanki i części Wisły. Z tego powodu pojawiają się apele o oszczędne korzystanie z bieżącej wody. Taką prośbę ma do mieszkańców m.in. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach. Chodzi m.in. o to, by nie używać kranówki do podlewania ogrodów czy mycia samochodów. Duże zużycie wody może skutkować spadkiem ciśnienia w sieci, a nawet przerwami w dostawie wody. A teraz uspokajamy mieszkańców gminy Tczów, których niepokoi zmieniony kolor bieżącej wody. Jak tłumaczą władze gminy, trwa płukanie całej sieci gminnego wodociągu. To planowe działanie, które potrwa do 1 czerwca. Do tego czasu woda może wyglądać nieco inaczej albo być bardziej mętna, ale można jej używać bez przeszkód.

0: Dobra wiadomość dla pasażerów dęblińskiej komunikacji miejskiej. Teraz w wieczorze reporterów Radia Impuls usunięto już usterkę jednego z nowych autobusów. Pojazd wrócił do obsługi miejskich tras. Od dziś na liniach numer 2, 3 i 4 ponownie kursuje autobus niskopodłogowy, co powinno ułatwić podróżowanie między innymi osobom starszym, rodzicom z wózkami i pasażerom z ograniczoną mobilnością. Przewoźnik dziękuje mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas krótkiej przerwy technicznej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w

0: z najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

Mieszkańcy gminy Kozienice mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego dla całej gminy. To dokument, który wyznaczy kierunki zagospodarowania przestrzennego na najbliższe lata. Konsultacje ruszą jutro i potrwają do 29 czerwca. W tym czasie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu. Dodatkowo 18 czerwca w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie z prezentacją planu oraz dyżur projektanta. Szczegóły i formularze dostępne są w Kozienickim Ratuszu i na jego stronie internetowej.

0: Lublinie nadchodzi weekend z książkami, które zamiast leżeć na półkach będą czytane i opowiadane. Już w sobotę rozpocznie się festiwal Alfabet. Jednym z elementów wydarzenia będzie teatralna kryjówka. To projekt teatru imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie i Charkowskiego Teatru Lalek. W programie znalazły się czytania literatury dziecięcej połączone z warsztatami artystycznymi prowadzonymi przez aktorów i aktorki. Przez 3 dni dzieci będą mogły uczestniczyć w spotkaniach inspirowanych m.in. Jasiem i Małgosią, Paluszkiem czy Na Jagody. W niedzielę do projektu dołączą artyści z Ukrainy, a wszystkie zajęcia będą tłumaczone. Więcej informacji znajdziecie na stronach teatrów.
1: Radio Impuls.

0: Najmłodsi mieszkańcy naszego regionu mogą świętować Dzień Dziecka trochę wcześniej i w wyjątkowym miejscu, w zabytkowych przestrzeniach Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Szczegóły przedstawia Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności muzeum.
1: W dniach 30 i 31 maja, czyli w najbliższy weekend, odbędzie się Kozłowiecki Smyk. Wydarzenie plenerowo-edukacyjne, które stanowi alternatywę dla wszystkich głośnych i komercyjnych form spędzania tego dziecięcego święta. Proponujemy rodzinom spokojny weekend pełen muzyki, zabawy, wspólnego odkrywania historii oraz kontaktu ze sztuką i tradycją. W przestrzeni muzeum i zabytkowego parku będzie można uczestniczyć w grach i zabawach z dawnych lat, poznać zabawki z okresu PRL-u, posłuchać bajek i opowieści z gramofonu, wziąć udział w warsztatach kulinarnych oraz zajęciach edukacyjnych przybliżających historię i codzienność dawnych mieszkańców pałacu. Wydarzenie, mamy nadzieję, będzie zachęcało do rodzinnego odkrywania dzieciństwa sprzed lat. Bez pośpiechu i nadmiaru bodźców, za to z uważnością na wspólne doświadczenia, kulturę i kontakt z historią. Na uczestników czekać będą również szachy plenerowe i nauka gry w szachy z instruktorem oraz wystawy poświęcone dawnym zabawkom i XIX-wiecznej fotografii dziecięcej. Integralną częścią tego weekendu będzie przegląd muzyczny Małe talenty, wielkie dźwięki. W sobotę i niedzielę cykl krótkich koncertów muzyki salonowej dla dzieci i rodzin. W zabytkowej przestrzeni teatralnej wystąpią młodzi artyści ze Społecznej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Bubartowie. Kameralne koncerty mają stworzyć okazję do pierwszych spotkań najmłodszych odbiorców z muzyką klasyczną oraz do wspólnego obcowania ze sztuką. Wstęp na wydarzenie jest wolny, na niektóre wydarzenia wymagana jest rezerwacja. A dodatkowo dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły tego dnia bezpłatnie zwiedzać wszystkie ekspozycje muzealne.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń z czwartku w Radiu Impuls. W Puławach mieszkańców czekają zmiany w opłatach za wywóz śmieci. Od sierpnia wysokość należności będzie zależna od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak zdecydowali miejscy radni, im większe zużycie wody, tym wyższa opłata za odbiór odpadów. Wodociągi puławskie dołączają już do rachunków specjalne zestawienie pokazujące zużycie wody w 2025 roku, by mieszkańcy mogli wcześniej sprawdzić, jakich kosztów mogą się spodziewać. Co o takim rozwiązaniu sądzą puławianie? Pytała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
1: Jak pani uważa, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest w ogóle logiczne?
2: Ja myślę, że nie, bo po prostu to będzie dużo więcej kosztowało ludzi. Naprawdę, że to jest niesprawiedliwe, tak? Niechby zostało tak, jak jest. Podwyżki przyszły teraz, no, trzeba zapłacić, ale niechby tak zostało, jak jest.
3: Mieszkam w domku jednorodzinnym, także my w 3 osoby płacimy za te śmieci. I trochę to takie dla mnie będzie duża strata pieniędzy wtedy, jeżeli będziemy odnosić się do wody. Bo niestety używamy więcej wody niż na 3 osoby, niż płacimy za te śmiecie. Więc to trochę takie niesprawiedliwe jest.
0: Dla osób segregujących odpady stawki wyniosą 32 zł przy zużyciu do 4 metrów sześciennych wody miesięcznie, 65 zł przy zużyciu od 4 do 8 metrów oraz 110 zł powyżej tego limitu. Znacznie więcej zapłacą osoby, które śmieci nie segregują. Odpowiednio 100, 200 i 300 zł. Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. A teraz informacja dla rodziców najmłodszych dzieci o tym, jak wspierać rozwój maluchów i dlaczego żłobki oraz kluby dziecięce mogą pomagać w nauce relacji i poznawaniu świata. Będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych warsztatów w Wilkowie i Łaziskach, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
4: Zajęcia są kierowane do rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych opieką i rozwojem dzieci do lat 3. Na zajęciach opowiadamy o zaletach korzystania z takich placówek jak żłobki, kluby dziecięce czy punkty dziennego opiekuna. Obalamy stereotyp, że rodzic, który posyła dziecko do placówki, jest złą mamą albo złym tatą. To mit. Rodzic, który choćby na 3-4 godziny dziennie zaprowadza dziecko do żłobka, dba, aby jego dziecko miało kontakt z rówieśnikami od najmłodszych lat, rozwijało swoje umiejętności, poznawało świat pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i miało równy start, na przykład z dziećmi z dużych miast.
0: Warsztaty odbędą się 7 czerwca o godzinie 11:00 w remizie OOSP w Łaziskach, a o 16:00 w budynku Straży w Rogowie w gminie Wilków. Na miejscu dostępna będzie także animatorka dla dzieci. Puławy znów staną się jednym z najważniejszych punktów na rajdowej mapie Polski. W mieście odbędzie się 10. rajd nadwiślański, 2. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polski.
5: Każda edycja rajdu nadwiślańskiego jest trochę inna, bo co roku zmieniamy układ odcinków specjalnych, trochę zmieniamy harmonogram, ale w tym roku rzeczywiście tych zmian będzie dosyć dużo, bo po pierwsze jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. W Puławach zaczynamy rajd nadwiślański, w Lublinie ten rajd skończymy. No a poza tym będziemy mieli dwa przejazdy właściwie tego samego odcinka miejskiego w Puławach. Takie miejskie odcinki zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo atrakcyjne, a więc tym razem w piątek 29 maja będziemy w centrum Puław z tym miejskim odcinkiem aż 2 razy.
0: Skąd decyzja o przeniesieniu wydarzenia pod Motor Lublin Arenę i finału pod Zamek Lubelski?
5: Do Lublina wracamy już kolejny raz, bo już byliśmy z metą rajdu nadwiślańskiego i z bazą rajdu nadwiślańskiego właśnie w Lublinie, więc to nie jest tak, że my nagle zupełnie zmieniamy lokalizację serwisu i całego biura rajdu. Jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. Chcemy, żeby ten rajd był jak najbardziej dostępny dla kibiców, żeby z każdego miejsca w regionie można było przyjechać, zobaczyć z bliska, jak ta rajdowa rywalizacja wygląda. Przez lata byliśmy w Puławach, przez jeden sezon byliśmy w Lublinie, teraz znowu wracamy do Lublina, więc nie jest to jakaś duża nowość i duża zmiana. Zostajemy mniej więcej w tej samej strefie działania i zasięgu rajdu nadwiślańskiego.
0: Co dorocznie wzbudza największe emocje?
5: Miejskie odcinki zawsze wzbudzały ogromne emocje, zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie. Przede wszystkim dlatego, że panuje tutaj zupełnie inna atmosfera niż na takich długich kilkunasto czy czasem kilkudziesięciokilometrowych odcinkach rozgrywanych gdzieś w terenie poza miastami. Jest poza tym blisko, można przejść z całą rodziną, można to połączyć. połączyć z fajnym wieczorem, można to połączyć z fajnym dniem, zobaczyć przy okazji, jak wygląda to całe rajdowe miasteczko, więc no, takie miejskie odcinki specjalne są też okazją do tego, żeby być może złapać tego rajdowego bakcyla, żeby przyjść i w ogóle zobaczyć, co to są rajdy samochodowe w atmosferze takiego no, pikniku miejskiego, który się toczy przez ileś godzin.
0: Kto wystartuje w tegorocznej rywalizacji?
5: W tym roku na trasach rajdu nadwiślańskiego zobaczymy ponad 70 samochodów. 49 załóg zostało zgłoszonych do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Kolejne 24 ekipy zgłosiły się do historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Oba cykle będą jechały dokładnie te same odcinki specjalne, tylko z pewnym przesunięciem czasowym. Jeżeli chodzi o zestaw kierowców załóg, które znalazły się na tej liście zgłoszeń, to mamy ścisłą krajową czołówkę. Jest Adrian Rzeźnik, jest Łukasz Beśkiniewicz, jest Jarosław Szeja, a więc zawodnicy, którzy zajmują trzy pierwsze miejsca w mistrzowskim cyklu po pierwszym tegorocznym rajdzie.
0: Jak się okazuje, to nie koniec emocji.
5: Mamy też historyki, historyczne rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski. Tutaj też czołówka rywalizacji, Damian Sawicki, Marcin Majcher, to kierowcy, którzy pojadą samochodami Subaru Impreza i Subaru Legacy. No ale oprócz tych Subaryn bardzo dobrze, bardzo mocno kojarzonych z rajdami samochodowymi, będziemy mieli też prawdziwe rajdowe legendy, takie jak choćby Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta Integrale czy Porsche 911, między innymi, no bo tych samochodów będzie znacznie więcej. To są takie perełki, dla których warto przyjść nie tylko na odcinki specjalne, ale też do parku serwisowego, zobaczyć z bliska.
0: A dlaczego warto wziąć udział w rajdzie nadwiślańskim?
5: Na trasie rajdu nadwiślańskiego na pewno warto się pojawić. Po pierwsze dlatego, że będzie bez wątpienia dużo emocji, dużo adrenaliny. Będzie jak zwykle zacięta rywalizacja. No a poza tym odcinki specjalne rajdu nadwiślańskiego to są najszybsze odcinki w Polsce. Asfaltowy, szybki, trudny momentami technicznie rajd. Mamy też dwa odcinki miejskie. Właściwie ten sam jeden odcinek, jak już wspominałem, przejechany dwukrotnie w Puławach. To też jest coś, co na pewno warto zobaczyć, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście Państwo takiej miejskiej rywalizacji, to na pewno będziecie pod dużym wrażeniem.
0: W programie znalazły się także szybkie odcinki w Kurowie, Garbowie, Bobach i Urzędowie, a finałowy Power Stage zdecyduje o ostatecznym układzie klasyfikacji. Z kolei miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą spróbować swoich sił w kajakarstwie. Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala organizuje bezpłatne zajęcia dla osób początkujących oraz tych, którzy chcą poprawić swoją technikę pływania. Spotkania odbywają się regularnie na przystani kajakowej przy ulicy Krężnickiej w Lublinie w godzinach od 17 do 19. Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne elementy związane z kajakarstwem. Zapisy prowadzi Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala. Organizatorzy zaznaczają, że w razie złej pogody termin spotkania może zostać zmieniony. A na koniec przypominamy hodowcom truskawek, że w gminie Puławy nadal trwa konkurs na największy owoc. Kandydatki można zgłaszać do końca czerwca, a o wynikach przesądzi waga. Do pobicia jest rekord 196 gramów. Dodajmy, że tegoroczna pierwsza łubianka sezonu pochodziła z Piskorowa.
6: Radio

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Tomasz Wereński.
7: Mieszkańcy miejscowości położonych najbliżej lasu mają zostać ewakuowani, zdecydowały służby koordynujące akcję gaśniczą. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim trwa walka z dużym pożarem lasu. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Kacprem Wróblewskim. Witamy, Kacprze. Gdzie dokładnie odbędzie się ewakuacja?
8: A chodzi o mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza, które znajdują się tuż przy zablokowanej od kilku godzin drodze krajowej numer 50. Decyzja o ewakuacji zapadła w trakcie sztabu kryzysowego w gminie Poświętne, który zakończył się kilkadziesiąt minut temu. Ogień zbliża się do zabudowań. Przekazał nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
9: Z tego, co moi ludzie informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
8: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru było podpalenie. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
7: Pożar budynku gospodarczego na Krzeptówkach w Zakopane w związku z akcją gaśniczą. Zablokowana jest droga wojewódzka 958, która prowadzi z Zakopanego w stronę Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej. Od przyszłego roku łatwiej będzie wykrywać sprawców fałszywych alarmów, zapowiada rząd. W 2027 roku ma być wdrożony system AML do zaawansowanego raportowania lokalizacji. Jak będzie działać i co dzięki temu zyskamy? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
10: System AML to nowoczesna technologia, która pozwoli na szybszą reakcję odpowiednich służb, gdy na przykład będziemy potrzebować pomocy, ale będzie także przydatna, gdy ktoś w ramach głupiego żartu zadzwoni i powie, że gdzieś podłożono bombę albo ktoś chce odebrać sobie życie. Od przyszłego roku, dzwoniąc na numer alarmowy 112, automatycznie wyślą się precyzyjne dane o naszym położeniu.
11: Dzisiaj w Polsce jest tak, że dyspozytor otrzymuje tylko przybliżoną lokalizację. W momencie, kiedy dzieje się to w mieście, no to ta lokalizacja może być jako tako dokładna, ale ta jako takość to jest poziom kilkuset metrów. Natomiast po wprowadzeniu systemu AML będzie to pomiędzy 5 a 15 metrów.
10: Zapowiada wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzięki nowemu systemowi ma spaść liczba fałszywych alarmów, o których ostatnio głośno, choć policyjne statystyki pokazują, że to i tak już się dzieje, a wykrywalność sprawców rośnie. Jeszcze 3 lata temu służby odebrały ponad 1150 nieprawdziwych zgłoszeń. W tym roku, a mija właśnie 5 miesięcy, takich zgłoszeń jest 6 razy mniej.
6: Chłodna noc przed nami w Puławach i w całym naszym regionie. 7 stopni minimalnie, ale za to będzie pogodnie. Jutro niewiele pogodnego nieba, to chmury mają rządzić na niebie. Jeśli chodzi o temperaturę, to nieźle, bo 20 stopni, ale jutro znowu silniejszy wiatr. W sobotę już słabszy ten wiatr, ale za to może popadać i mogą się pojawiać burze po późnym popołudniem lub wieczorem. Słońce też będzie nam towarzyszyć w sobotę. 20 stopni w Puławach. Ostatni w tym tygodniu magazyn dziennikarzy Radia Impuls właśnie się kończy. Ostatni, bo jutro Taneczne Radio. Jutro będziemy witać weekend. Już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się właśnie jutro po 17. Pozdrawiam, bye bye.
0: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.